Radio Złote Przeboje 90.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

than the moon.

0: No tak, słoneczna brygada już nie śpi, słoneczna brygada już rapuje. See you when you get there. Od samego rana tak się właśnie gimnastykujemy tutaj przy mikrofonie. I witamy was w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaki.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach punktualnie 6:00. A w kalendarzu środa, dzień środkowy, 29 już lipca, tak?
1: Już,
0: 29
1: tak?
0: Środa i zapraszamy na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Osobno, a jednak razem, tak na razie będzie funkcjonować Prawo i Sprawiedliwość. Koniec akcji na Popradzie, wagony wydobyte z rzeki. Powrót do dawnych praktyk, na Słowacji wyschnięty żywopłot pomalowano na zielono. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii. Jak poinformował rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, sprawa 44 członków PiS-u została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy wbrew ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
3: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, Szanowni Państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
1: Mateusz Morawiecki powiedział z kolei, że mamy do czynienia z próbą przeciągania kiepskiego serialu i on przyjmuje, że on i jego ludzie zostali usunięci z PiS-u. Zakończono wyciąganie z Popradu wagonów pociągu towarowego, który wykoleił się w połowie lipca w Wiechomli. Prace prowadzone od strony słowackiej, dzięki temu nie było konieczności wstrzymywania ruchu. Poprad w tym miejscu stanowi rzekę graniczną. Prokuratura rejonowa w Muszynie prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. 186 pasażerów statku wycieczkowego w Bułgarii trzeba było ewakuować z pokładu. Statek osiadł na mieliźnie. Najpłytszy w historii jest także Dunaj w Budapeszcie. Cierpi żegluga, a to ważna gałąź turystyki węgierskiej, bo rejsy po Dunaju w Budapeszcie są bardzo popularne. Prognozy wskazują, że będzie jeszcze płyciej. Na Słowacji wyschnięty żywopłot przed siedzibą macierzy słowackiej w Martinie pomalowano na zielono. Administratorzy tłumaczą, że krzewów nie dało się już uratować, a zabieg za 300 euro miał przygotować teren na międzynarodowy festiwal. Zdjęcia szybko obiegły internet, wywołując falę żartów i porównań do dawnych czasów, gdy na zielono malowano trawę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Złote Przeboje w drodze.
0: Poruszamy w Bieszczady i trzeba będzie zwolnić na wysokości Sanoka. Trwa budowa obwodnicy tego miasta. Mamy tam ograniczenia prędkości i jedno wahadło.
2: Całkiem przyjemnie podróżuje się autem po Kotlinie Kłodzkiej. Trasa z Wrocławia i przejazd z Kłodzka do Kudowy spokojne. Za to na drodze numer 33 między Bystrzycą Kłodzką a Międzylesiem mamy dwa wahadła.
5: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda.
1: Wracają wysokie temperatury. Dzisiaj najcieplej będzie w Zielonej Górze 29 stopni, we Wrocławiu i w Katowicach 28, w Warszawie 26, w Białymstoku 22. Dziś dużo słońca i bez deszczu.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Słoneczna brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: To my, nie chwaląc się już nie śpimy. Po szóstej ustalimy, co ma wspólnego tygrysek z Kubusia Puchatka z lotami w kosmos.
2: No i po szóstej ustalimy także, co tygryski lubią latem najbardziej. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato już teraz. 4 minuty po szóstej. Mylène Farmer, Désenchantée. Tak wam gramy o poranku w środę.

0: Aha, tak wam gramy o poranku. Dzisiaj jest środa, 29 dzień lipca. Słoneczna Brygada mówi wam serdecznie dzień dobry. No i zaglądamy teraz do kalendarza.
1: 68. urodziny obchodzi dzisiaj NASA, czyli Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Tygrysa.
2: I tak się właśnie ziewa o tej nieludzkiej porze. A jak tam państwo, słuchacze kochani, wstali, już kawa zrobiona, czy jeszcze może ziewacie? 22 4 4 i 3 0 to jest numer telefonu, do nas dzwońcie, bo za chwilę zaczniemy apel poranny, środowy, wakacyjny, a teraz gramy na dobry początek dnia. Tokio, przebój Various Monks, 14 minut po 6.

0: Laura Branigan ze swoim złotym przebojem Środowy Poranek. A wiecie, że występowała też w musicalach. Jej najgłośniejszą rolą była postać Janis Joplin, w którą wcieliła się w sztuce Love Janis. Dzień dobry, mówimy wam w środę, 20 minut po 6.
1: Dzień dobry. Jest taka świetna na lato piosenka Army of Lovers o plażach w Saint-Tropez, ale to nie ją zagramy. Za chwilę tylko inny przebój Army of Lovers. Za moment w radiu Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.

0: Single Ladies, Beyoncé. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Słuchając tego przeboju, od razu nam przychodzi na myśl występ Justina Timberlake'a w czarnych rajstopkach i w szpilkach. Kto nie widział, niech sobie wygoogla, jak to się mówi. A teraz sprawdzamy, czy może jakaś single lady nie śpi i słucha Złotych Przebojów 22, 4, 4 i 3.0.
1: Cześć, nie śpimy. O. Pozdrawiam wszystkich, którzy pracują na noc i niedługo idą spać. Pozdrawiam, Anka.
2: Dobranoc w takim razie. 22, 4, 4 i 3.0 to z kolei telefon dla spóźnionych na apel. Gdybyście mieli oczywiście jakąś palącą sprawę, no to dzwońcie. A my gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Już teraz The Police, Every Breath You Take. Dokładnie 30 minut zostało do 7.00.

0: pytacie, jak na scenie poruszał się Joe Cocker. Sam twierdził, że nie kontrolował tych swoich spazmatycznych ruchów, po prostu tak mocno przeżywał muzykę. My się tak ruszamy właśnie od rana po czwartej kawie i mamy nadzieję, że wy też przy złotych przebojach.
1: 8 lat, tyle miała Shania Twain, kiedy po raz pierwszy zarobiła dolary za śpiewanie. Wtedy dała koncert w małym kanadyjskim miasteczku Timmins, a za chwilę zagra w Radiu Złote Przeboje, 22 minuty przed 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby.
1: Z tej okazji przyjrzymy się tej niebezpiecznej chorobie.
2: Powiemy, jak wygląda profilaktyka i kiedy warto zrobić badania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Let's go, girls.

0: Zadzwońcie.
1: Dzisiaj przypada Światowy Dzień Tygrysa, więc zastanawiamy się od bladego świtu nad tym, co tygryski lubią latem najbardziej, oprócz tego oczywiście, że spać do momentu, aż się tygrysek znudzi spaniem, czyli tak. Wyłączone budziki lubią, ale pytanie, co jeszcze?
2: Lubią, tygryski lubią, jak ktoś na wakacjach robi obiad za nich.
3: O, to dobre jest, to dobre, dobre jest. Tak. No, lubią też na przykład, jak nie trzeba zakładać dodatkowych warstw, tylko można tak bez kożucha chodzić, ewentualnie tak. Z dywanem tylko naturalnym.
1: Tak, tak. Co jeszcze? Co tygryski lubią najbardziej latem na oryginalne odpowiedzi czekamy przy telefonie 22 44 30, e-mailowo poranek@złoteprzeboje.pl. Obiecujemy za najfajniejszy głos złotą kawę Słonecznej Brygady 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Złote Przeboje, zespół, który tego lata ma więcej koncertów w planach niż Skolim, chociaż trudno w to uwierzyć, serio, zespół Earth, Wind & Fire, a my teraz za 3 minuty 7 zaglądamy na Podhale.
1: 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
0: Ile?
1: Tak, to są ceny mieszkań w Zakopanem. Kto napędza ten rynek i dlaczego młodzi uciekają spod Giewontu? O tym w wiadomościach o 7 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Środa, 29 lipca w kalendarzu, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 7:00. Iwona Barańska.
7: W PiSie na razie bez rozłamu jest postępowanie dyscyplinarne. NFZ chce większych uprawnień do kontroli szpitali i przychodni. Zakopane najdroższe w Polsce. Nawet 35 tysięcy trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania. Bez przełomu, ale i bez rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Zamiast decyzji o wyrzuceniu z partii jest ta dotycząca rzecznika dyscyplinarnego partii. Karol Karski zdecyduje o losie 44 polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego lub zrobili to w złej formie.
8: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
7: Do późnych godzin Mateusz Morawiecki i jego ludzie obradowali. Szczegóły ustaleń mamy poznać dziś przed południem. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Doszło do tego w weekend we Wrocławiu. Sprawców było trzech. Dwóch policja zatrzymała. Okazało się, że byli już wielokrotnie notowani. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Nie przyznali się, a jeden z nich odmówił też składania wyjaśnień. Policja wciąż szuka trzeciego napastnika. Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć więcej uprawnień. Jak przekonuje prezes NFZ-u, chodzi m.in. o możliwość kontroli szpitali i przychodni bez zapowiedzi. I dodaje, że obecnie NFZ nie ma kompetencji, żeby sprawdzić, ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej i przez to są przemęczeni. Nowe propozycje zostały wpisane do ustaw, których projekt, będący szerszą reformą, trafił właśnie do konsultacji. Po wakacjach ma być rozpatrywany przez Sejm. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. To najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem.
9: Inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
7: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Coraz więcej młodych osób wyprowadza się więc z Zakopanego, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Zastąpił Didiera Deschampsa, który po mundialu zakończył swoją 14-letnią kadencję. Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu. Nowego selekcjonera mają także Włosi. Został nim Roberto Mancini, który wraca na stanowisko trenera Squadra Azzurra po 3 latach.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
7: całym kraju dzisiaj dużo słońca i bez deszczu, a także coraz cieplej. Dziś od 22 stopni w Białymstoku, 25 w Gdańsku, 26 w Warszawie, do 29 w Zielonej Górze. Upał wraca od jutra, niemal w całym kraju ponad 30 stopni.
0: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
6: Jak wiadomo, latem lubimy chodzić na koncerty, więc po siódmej zaprosimy Was na taki super koncert bez biletów, i to na plaży, i to w dużym mieście. Wow, po siódmej też policzymy, czy przeciętny Polak pracuje mniej, czy więcej niż 8 godzin dziennie. Radio Złote Przewoje, gramy na to jak na lato i gramy Wam. OMD, 4 po siódmej.

0: Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 10 minut po godzinie 7, a tymczasem uwaga, bo zaproszenie mamy dla Was. Największe w Polsce miasteczko dmuchańców, warsztaty tańca, Silent Disco. To tylko kilka atrakcji, które przygotowało dla Was Radio Złote Przeboje, a to wszystko w ramach plaży Wawer na plaży romantycznej w Warszawie. To tam w każdy weekend do końca wakacji będą się dziać rewelacyjne rzeczy.
1: Oprócz wcześniej wspomnianych atrakcji czekają na Was też koncerty i to prawdziwych legend, bo zagrają m.in. Ira, Just Five, wow, Papa D, Majka Jeżowska, wow, oraz Pektus, a z kolei w najbliższy weekend będzie można posłuchać na żywo między innymi takiego przeboju.
2: Wszystko jest na sprzedaż, jeśli tylko coś jest warte.
0: Marzej Krzywy i Demono pojawią się na scenie w niedzielę, no a wszystkie atrakcje zupełnie są za darmo, więc w sierpniowe weekendy nie może Was zabraknąć na plaży romantycznej, plaży Wawer. Zapraszamy. A teraz co gramy? Teraz
1: gramy
0: Czerwone Korale. Proszę bardzo, głośno robimy i gramy Czerwone Korale.
3: Czerwone!

0: Gramy na to jak na lato. Summer, Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. Jako 20-latka spakowała walizki i przeprowadziła się z rodzinnego Bostonu do Monachium, gdzie występowała w musicalach, no i na Oktoberfeście. Ciekawe, jak sobie radziła z jodłowaniem. Dzień dobry, 19 minut po 7.
1: Dzień dobry, a pamiętacie, jak był maj i pachniała Saska Kępa z szalonym tak zielonym bzem i gotowa była ta sukienka i tak dalej. Małgośkę, Maryli Rodowicz zagramy wam w ciągu najbliższych kilku minut, więc zostańcie i pośpiewajcie do suszarki razem z nami przy Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało.

0: jak syntezator w przyszłości.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED, najniższy. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Tak się budzimy w środowy poranek w rytmie złotych przebojów. Dokładnie 30 minut po siódmej, a teraz uwaga, uwaga, ludu pracujący. Mamy ciekawe wyliczenia, z których wychodzi, że to wcale nieprawda, że siedzimy 8 godzin w robocie.
1: Polak, jak ostatnio policzono, pracuje średnio około 7,7 godziny dziennie, czyli w przeliczeniu na 5 dni roboczych w tygodniu.
2: Czyli niecałe 8. Mhm. Jak siedzi Polak w pracy, to przeważnie myśli tak, jeszcze tylko jedna godzina i zostaną mi 3 godziny do ostatniej godziny w pracy. A teraz piosenka, przy której przebój, przy którym naprawdę dobrze się i pracuje, i leniuchuje. Już słyszycie w tle Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 29.08.

0: Nena, a tak naprawdę to Gabriela o poranku w środę na antenie radia Złote Przeboje. Zaśpiewała u nas swój doskonały Złoty Przebój, a na złocie to ona się zna, bo jak się okazuje z wykształcenia jest jubilerem. Dzień dobry, 23 minuty przed 8.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Środowy, środkowy dzień, środek tygodnia. Wszyscy już się uśmiechają na myśl o weekendzie. Shiny Happy People zagramy już za chwilę w radiu Złote Przeboje. R.E.M. gramy na to jak na lato.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: 29 lipca w kalendarzach dzisiaj. I przypada Światowy Dzień Tygrysa, więc zastanawiamy się od rana, co tygryski lubią latem najbardziej. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Tygryski najbardziej lubią potygrysić z tygrysicami.
3: Najbardziej latem lubię polskie morze, a jeżeli nie mogę tam być, to wieczorne siedzenie przed domem po wyjściu z basenu.
4: Najbardziej latem lubię nosić sandały.
5: Najbardziej lubię jeść młody bób. Wszystkimi efektami ubocznymi.
1: Co jeszcze? Co tygryski lubią najbardziej latem? Na oryginalne odpowiedzi czekamy przy telefonie 22 4 4 i 3 0 i przy mailu poranek@złoteprzeboje.pl. Obiecujemy za najfajniejszy tygryskowy telefon złotą kawę w prezencie ze Słoneczną Brygadą na pudełku. Jeszcze raz numer telefonu podajemy 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Jak słychać, jest jeden Lombard, który jest już otwarty o tej wczesnej porze, za 4 minuty 8. Jest to Lombard grający w radiu Złote Przeboje, a teraz zapraszamy Was na spacer po górach.
1: Kiedy jest upał, to, a my jesteśmy właśnie w górach, to kusi nas, by napić się wody z górskiego strumienia,
0: no,
1: prawda? Ale, nie róbmy tego.
0: Za późno, to... ja już to zrobiłem.
1: Ale jeszcze żyjesz, wszystko jest okej. Okay. No właśnie, bo to może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. O szczegółach posłuchajcie w najbliższych wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: kalendarzu środa, 29 dzień lipca, na zegarach punktualnie 8 i już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Fala upałów sunie do Polski. Jutro wszędzie ponad 30 stopni. Rząd zapowiada działania w sprawie wysokich cen paliw, ale szczegółów nie ujawnia. Liga Narodów Siatkarzy. Jutro mecz z Ukrainą. Upały wracają do Polski. Wszędzie będzie powyżej 30 stopni. Apogeum ciepła czeka nas jutro, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.
2: Szczególnie tutaj na zachodzie kraju, gdzie tutaj do 35, do 36 stopni może wzrosnąć temperatura. Tak właściwie do końca tygodnia upał nam nie odpuści, z tym, że piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy.
1: W weekend na północy termometry pokażą 20 stopni, jednak w kolejnych dniach znowu wszędzie ma być ciepło. Sanepid i przyrodnicy apelują, by osoby, które spędzają wakacje w górach, nie piły wody ze strumyków i potoków. Już tego lata kilka osób miało problemy zdrowotne po spożyciu takiej wody. Zatrucie nią może mieć bardzo poważne konsekwencje, mówi Dominika Łatak-Glonek z krakowskiego Sanepidu.
3: Te strumyki mogą przepływać przez różne pola. Mogą pojawić się gdzieś martwe zwierzęta, które te strumienie zabierają, więc cała kolorystyka tego może zabierać różne elementy, które są dla nas po prostu niebezpieczne.
1: Taka woda szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
4: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Niedawno premier wspominał, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Już jutro naszych siatkarzy czeka walka o awans do półfinału Ligi Narodów. By znaleźć się w strefie medalowej, muszą w Chinach pokonać Ukrainę.
5: Nie jest łatwo tak zmieniać te strefy czasowe z USA, Polska, Chiny, ale dajemy radę. Jesteśmy skupieni na swojej robocie i głęboko wierzę, że na czwartek będziemy gotowi.
1: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Polacy będą zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, tym bardziej, że rundę zasadniczą ukończyli na drugim miejscu. Początek meczu jutro o 13:30.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Wracają wysokie temperatury. Dzisiaj najcieplej będzie w Zielonej Górze, tutaj 29 stopni. We Wrocławiu i Katowicach 28, w Warszawie 26, a w Białymstoku 22. Dziś dużo słońca i bez deszczu.
6: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Dzień dobry. Po ósmej postaramy się z całych sił postarzyć Toma Cruza. Po ósmej też odmłodzimy Was naszą złotą kawą. Podobno picie kawy odmładza.
7: Czyli wręczymy Wam kawę za nagrodę za udział w naszym porannym programie wakacyjnym. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato już teraz. 3 minuty po ósmej. Gra dla nas Bonnie Tyler.

0: Tak wam gra Manam w środowy poranek na antenie radia Złote Przeboje, 10 minut po 8. A teraz zaglądamy do wielkiego świata filmu, a dokładnie to na plan nowego filmu z Tomem Cruise'em.
1: Śmieszna sytuacja, żeby zagrać 65-letniego bohatera w filmie Digger. 64-letni Tom Cruise musiał zostać bardzo mocno ucharakteryzowany, no i bardzo mocno postarzony.
2: Jak naprawdę, niezłe. Pamiętaj, że kiedy robisz coś niezdrowego w życiu, to Bóg zabiera ci 10 minut życia i daje Tomowi Cruise'owi lub Krzysztofowi Ibiszowi. A teraz duet też bardzo młodo i świeżo brzmiący, mimo że lata lecą, jak to się mówi, Ashford i Simpson w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w środowy poranek, 11 po 8.

0: ostatni wspólny występ na żywo zespołu Eurythmics, Annie Lennox i Dave'a Stewarta w duecie odbył się 4 lata temu w Los Angeles podczas ceremonii wprowadzenia duetu do Rock and Roll Hall of Fame. To był taki mini koncert, ale to i tak podpowiada nam, żeby chodzić na koncerty swoich ukochanych gwiazd, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zagrają ten swój ostatni.
1: Urodził się i wychował w Nigerii, z kolei artysta, który za chwilę u nas wystąpi, wyjechał na studia do Szwecji i tam już został na stałe. No miał być dentystą, a ostatecznie został gwiazdą muzyki elektronicznej. Doktor Alban za chwilę u nas. Gramy na to jak na lato. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem taniej o 300 zł.

0: Pozwólcie.
1: 29 lipca w kalendarzu dzisiaj przypada Światowy Dzień Tygrysa, więc zastanawialiśmy się nad tym przez cały poranek, co tygryski lubią latem najbardziej i czas na podsumowanie telefonów od Was.
2: Co tygryski lubią najbardziej robić latem? Oczywiście obrykać.
3: Najbardziej latem lubię lepić bałwana.
4: Ja najbardziej latem lubię widok faceta nad morzem w sandałach i w skarpetkach pod kolano. Takie tygryski jak ja najbardziej lubią jechać do pracy. Pewnie tak jak
2: to. Co lubią tygryski najbardziej? Cukier. Cukier do kawy, tylko kawy nie ma.
1: No i za ten ostatni głos wysyłamy złotą kawę Słonecznej Brygady.
5: A nas podszedł, no.
1: Podszedł nas. A jutro z kolei zapytamy Was o najdziwniejszą rzecz, jaką zapytaliście sztuczną inteligencję, no i co Wam odpowiedziała.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: nosił kolorowe ciuchy, kolorowe makijaże, a nawet kolorowe piórko w kapeluszu.
1: Gdzie?
0: W kapeluszu. Boy George z Culture Club, to o nim mowa. W czerwcu skończył 66 lat i taką postacią kolorową i bardzo, bardzo wyrazistą pozostaje do dzisiaj.
2: A za chwilę artysta, który potrafi przygotować nie tylko złote przeboje, ale od wielu lat realizuje się także w swojej pasji, którą jest gotowanie. No ciekawe, czy potrafi ulepić pierogi ruskie. Rick Astley za chwilę u nas. Gramy na to jak na lato. 22 minuty zostały do 9.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.

0: złote na wakacje.
1: Może podczas relaksu na plaży w Tajlandii, albo na Mazurach na pikniku pod rozgwieżdżonym niebem, a może podczas maratonu w Bostonie?
2: Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego właśnie tam, to jest pytanie tego lata do was. Jeśli macie pomysł, taki pomysł pełen humoru, słońca, wakacyjnego luzu, to zgłoście się do naszej zabawy. Zabawy pod nazwą Zabierz złote na wakacje, bo można w niej zgarnąć fajną kasę.
1: Tysiaka w naszej zabawie zgarnęły już Natalia ze Szczecina, Jadzia z Siemianowic Śląskich czy Kasia z Katowic, a w poniedziałek z kolei z Tysiaka cieszył się Robert z Zielonej Góry.
2: Wygrywasz Tysiaka, 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. Wskakujcie na stronę złoteprzeboje.pl, odpowiedzcie nam właśnie, gdzie złote przeboje brzmią absolutnie najlepiej. Nie czekajcie, tylko zgłoście się już teraz do zabawy na złoteprzeboje.pl, a kolejnego zwycięzcę poznamy w poniedziałek po 9:30.

0: Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. 4 minuty zostały do 9, a teraz chcemy was trochę ostrzec. Jeśli wychodzicie z domu o tej porze, ubierzcie się ciepło, bo wiadomo, że te polskie upały bywają zdradliwe.
1: No tak, do Polski wracają upały od jutra. Ale upały wracają też do Hiszpanii, która zmaga się z ogromnymi pożarami.
0: No tak.
1: O walce z ogniem i polską pomocą opowiem już za chwilę w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox, tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą HydroProtect. W 100% wodoodporną.
8: Te środę

0: Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: W kalendarzu środa, 29 dzień lipca i już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 9:00. Iwona Barańska.
2: Jest śledztwo po wypadku z udziałem dziecka w łódzkim aquaparku. Polscy strażacy przygotowują się do gaszenia potężnych pożarów w Hiszpanii. Od jutra utrudnienia na popularnym tatrzańskim szlaku. Łódzka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na basenie w aquaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 7-letni chłopiec, który nieprzytomny został wyłowiony z wody. Do szpitala trafił w skrajnie ciężkim stanie. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania podczas półkolonii organizowanych przez zewnętrzną firmę. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Jako pierwszy pomocy udzielił mu postronny mężczyzna, który to zauważył. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Hiszpania od dziś będzie się mierzyć z kolejną, czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii. Polscy strażacy przygotowują się właśnie do gaszenia potężnych pożarów w Hiszpanii. Pierwsza zmiana poleci w sobotę. Zostanie wysłana do miejscowości Toledo i Cuenca, mówi Przemysław Rogalewicz, dowódca wrocławskiego modułu GFFF, specjalizującego się w gaszeniu pożarów pieszo, a także bez użycia wody.
3: To jest planowane od kilku miesięcy działanie. Według prognoz i bieżących analiz wiemy, że dany rejon może być zagrożony. W ramach tego prepozycjonowania moduły są rozmieszczone tam wcześniej, żeby jak najszybciej zareagować na zdarzenie.
2: W sumie w akcji gaśniczej pożarów niedaleko Madrytu weźmie udział 105 polskich strażaków, którzy będą pomagali rotacyjnie w trzech zmianach. Każda z nich będzie działała na miejscu przez 11 dni. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od jutra ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie pomiędzy Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Masik z TPN-u.
4: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy tutaj od pogody. Higiena, a przede wszystkim szczepienia. To najważniejsze elementy profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby. Jakie typy wirusów wywołują tę chorobę i jakich przypadków przybywa ostatnio w związku z zagranicznymi podróżami? O tym dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. O ćwierćfinał zagra z Taylorem Fritzem. Do drugiej rundy w Waszyngtonie awansowała także Magdalena Frank, która wygrała 6-4, 6-3 z Amerykanką Ann Lee. Polskie kluby wracają do rywalizacji w europejskich pucharach. Lech, który na wyjeździe pokonał Orchus 4-1, rewanżowy mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozegra w Poznaniu o godzinie 19. Z kolei Górnik, który w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1, rywala z Turcji podejmie o 20.
5: Pogoda.
2: W całym kraju dzisiaj dużo słońca, bez deszczu, a także coraz cieplej. Dziś od 22 stopni w Białymstoku, 25 w Gdańsku, 26 w Warszawie, do 29 w Zielonej Górze. Upał wraca jutro, niemal w całym kraju będzie ponad 30 stopni.
5: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Mamy ostatnią środę lipca i mamy nadciągające do Polski upały, które mogą potrwać jakieś kilka godzin, więc lepiej od razu zejdźmy do piwnicy między beki.
7: Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. No przez całe wakacje gramy wam najfajniejsze przeboje lat 80. i 90. i na początek tej godziny 4 po 9. No mercy.

0: Gramy na to jak na lato, tylko w radiu Złote Przeboje. Nie wszyscy wiedzą, ale były Beatles uratował grupę Monty Pythona. Kiedy komicy znaleźli się na skraju bankructwa, George Harrison zainwestował w ich film Żywot Briana, a dziś ten film uznawany jest za jedną z najlepszych komedii wszechczasów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właśnie się dowiedzieliśmy, że w październiku w Warszawie zagra zespół Europe, ale my nie o tym, bo w muzycznych planach mamy zupełnie inne gwiazdy. Michael Jackson za moment. Michael wspiął się ostatnio na trzecie miejsce światowego topu słuchalności, to za sprawą pewnie filmu o nim. No a wcześniej posłuchamy Shy Guy, chyba największego przeboju Diany King. Już teraz gramy na to jak na lato. 10 po 9.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: jeden z dwóch najpopularniejszych Janów Pawłów w historii, obok Jana Pawła z Adamczychy. Ten pierwszy, Jan Paweł Młody, zagrał w Radiu Złote Przeboje swój złoty przebój Love is in the Air, a drugi, Jan Paweł Adamczewski, powraca na ekrany. I już w przyszłym tygodniu odbędzie się premiera trzeciego sezonu serialu 1670. Syn Jana Pawła będzie próbował podbić stolicę, a żona Zofia będzie śpiewać gorzkie żale, no póki co tyle wiemy o trzecim sezonie.
1: No to a propos 1670, to u nas za chwilę Szwedzi, za chwilę Ulf i Jonas, a także Lin i Jenny, czyli szwedzka czwórka z Göteborga. Mimo że Göteborg ma najmniej słonecznych dni w całej Szwecji, to jednak zespół Ace of Base ma na koncie kilka wakacyjnych przebojów, a my zagramy ich absolutne początki, rok 1993. All That She Wants, to słynne saksofonowe turururu, podobno znalazło się w piosence przypadkowo. No to gramy. Gramy na to, jak na lato. Ace of Base w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: ten... Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: przywaliliśmy wam mocą miłości. Jennifer Rush, The Power of Love. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje. No i kończymy ten środowy poranek.
1: Bardzo dziękujemy za ten program wakacyjny, jakże radosny, jakże wesoły. Słoneczna Brygada macha do was i uśmiecha się w składzie Iwona Barańska, Piotr Jachim,
0: dziękuję, Tomek Turkiewicz.
2: Dziękujemy bardzo.
1: A od teraz z wami w programie wakacyjnym Radia Złote Przeboje Gosia Kościeliak.
3: Jestem, dzień dobry. No i mam ze sobą zestaw podróżnika przebojowego, ale o

0: Seal, Adamski i Killer. Rok 1990, świetny rok dla takich właśnie największych przebojów. Za 3 minuty będzie godzina 10, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00. Sprawa Sebastiana M. i wypadku na A1 wciąż bez wyroku. Prezydent na czele rankingu zaufania. Duże zaufanie zyskał Krzysztof Bosak. 35 tysięcy złotych to cena za metr kwadratowy mieszkania w Zakopanem. Dorota Wertycka. Nadal nie ma wyroku dla Sebastiana M. Chodzi o wypadek z 2023 roku, kiedy na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, w wyniku czego w jego pożarze zginęła 3-osobowa rodzina. A o tym, dlaczego proces się nie kończy, Bartosz Kądziołka.
10: Obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Przed sądem zeznawał jeden z nich, do którego obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
11: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
10: A jak odpowiada prokurator Aleksander Duda?
12: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
10: Kolejna rozprawa we wrześniu. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
9: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, są podejrzani między innymi o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia czynów w warunkach recydywy. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Są pierwsze wyniki ekshumacji Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Jak na razie badacze odkryli szczątki 49 osób pochowanych w trzech zbiorowych mogiłach. To trzecia tura prac w tym miejscu. W poprzednich latach odkryto szczątki ponad 600 osób. W ekshumacjach brał udział Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, który w Ostrówkach stracił swoją rodzinę.
13: Ocalała moja mama, wujek, moja babcia. Zginął mój dziadek Jan Szwed, miał wtedy 65 lat. Zginęła moja ciocia Zofia Lewczuk z domu Szwed, z dwójką dzieci, z mężem. Z bliższej i dalszej rodziny, z Ostrówek Wolostrowieckiej, zginęło w sumie ponad 20 osób.
9: Prace mają się skończyć 9 sierpnia. Uroczysty pogrzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa ponad 51% badanych, pozostaje liderem rankingu zaufania. A jak wynika z sondażu Ibris dla Onetu, prezydentowi przybyło 3,5 punkta procentowego. Jeszcze większym wzrostem zaufania może się pochwalić Krzysztof Bosak o 10%. 10 punktów procentowych. Ufa mu blisko 40% badanych. W rankingu zajmuje miejsce za szefem MON-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego to najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem, a mieszkań dla mieszkańców jest za mało. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Drobniejsi, więksi i ci średni inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
9: Coraz więcej młodych osób wyprowadza się więc z miasta, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
9: Dorota Wardycka. O wirusowym zapaleniu wątroby mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. To przy okazji Światowego Dnia tej choroby i szerzenia wiedzy o niej. Jak mówi specjalista profesor Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
14: Mamy wirusy zapalenia wątroby typu A, B, C, D, E. Wszystkie one są połączone tym, że uszkadzają wątrobę.
9: Na początek wirus typu A.
14: Zakażenie zwykle następuje drogą pokarmową. Należy uważać, co się je, zwłaszcza przy podróżach do krajów, gdzie higiena nie jest najlepszą stroną punktu żywienia. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wodę, trzeba raczej pilnować pewnych źródeł wody butelkowanej. Na szczęście jest szczepionka, ale trzeba pamiętać, że odporność po pierwszej dawce nabywa się dopiero po kilku tygodniach.
9: O wirusowym zapaleniu wątroby typu B za godzinę.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
15: Dzisiaj już dużo słońca i tylko lekkie zachmurzenie. Najchłodniej w Suwałkach 20 stopni, nad morzem 22, w Warszawie 25, 27 w Bydgoszczy, Częstochowie i Krakowie, a 29 stopni we Wrocławiu i Legnicy. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy środowe przedpołudnie. Dziś będziemy się bawić, jeździć sobie palcem po mapie. Wygrane już na Was czekają. A na razie Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Zestaw przebojowego podróżnika to jest coś, co na wyjazdy wakacyjne przydaje się idealnie. Rogal, poduszka, butelka z filtrem, butelka filtrująca, no i bardzo pojemna torba. Wszystko oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. Możecie sobie podejrzeć na naszym Instagramie na przykład. A wygra dzisiaj taki podróżny zestaw ktoś, kto będzie bawił się z nami w naszą podróżną muzyczną zabawę palcem po mapie. Będziemy mieć dla Was 3 podpowiedzi, w każdej odkrywamy kolejną kartę, a chodzi o przebój, który ma w tytule pewne miejsce na mapie świata. Dam Wam znać, kiedy zaczynamy i wtedy usłyszycie pierwszą podpowiedź i będzie można zacząć zgadywać, o który przebój chodzi. A teraz Salt and Pepper. Spinderella cut it.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: zupy. Au! Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
0: O.
1: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.

Andrzej Pioseczny uznawany za jednego z najbardziej, jeśli nie najbardziej sympatycznego polskiego wokalisty lat. Co najmniej ostatnich 30. Ukrywa pod kilkudniowym zarostem znak wyjątkowo kuszący, który był całkiem na wierzchu w latach 90., gdy śpiewał z zespołem Mafia, no i także z Robertem Chojnackim, a mam na myśli dołek w brodzie. U Andrzeja wyjątkowo słodko wyglądający dzisiaj. Andrzej gra koncerty w Polsce przez całe wakacje, a jesienią nawet kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych. Teraz 10.31 Radio Złote Przeboje i Volkswagen.

0: produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
20: Reklama.

0: wakacyjne przyjemności. Mamy dla Was przez całe wakacje. A nazywa się nasza zabawa Zabierz Złote na wakacje. No zabierz! Bawimy się co poniedziałek. Zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoście się odpowiadając na pytanie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A potem odbierzcie telefon i już na antenie odpowiedzcie na 3 proste pytania. Ostatnio, przedwczoraj, Robert odpowiadał z lekkością i wygrał.
1: Ostatnie, trzecie pytanie, uwaga. Który polski zespół ma na koncie przebój pod tytułem I Love You?
2: I Love!
1: Wygrywasz, wygrywasz, wygrywasz, wygrywasz, Robercie.
2: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Wygrywasz tysiaka, 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Brawo dla Ciebie i jeszcze ten
2: limitowany. Bardzo Wam dziękuję.
1: Ekskluzywny ręcznik plażowy, który rozłożysz, gdyż się uchwały zbliżają do Polski znowu.

Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. i rok 84. Przebój kombi nie ma zysku, ale za to już za 3 minuty będzie godzina 10 i mamy najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w parlamencie. Będzie pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. Upały wracają, a będą im towarzyszyć burze.
11: Dorota Wardecka.
10: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. 40 posłów i senator będą tworzyć Rozwój Plus. Były premier zapowiada, że nie chce angażować się w partyjne rozgrywki i chce skupić się na krytyce obecnego rządu.
12: A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
10: Nie jest jasne, czy dotychczasowi posłowie PiSu, którzy przeszli pod skrzydło Mateusza Morawieckiego, zostali już formalnie wykluczeni z PiSu. W Prawie i Sprawiedliwości sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. A teraz premier, który powołał nowe stanowisko. Pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska została Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak wyjaśnia szef rządu, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, dzięki czemu Polska ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. FIFA chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom. To bezprecedensowa decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, której już sprzeciwia się Europejska Federacja, o czym więcej Przemysław Pozowski.
13: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
10: Wysokie temperatury wracają do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. W piątek w zachodnich regionach pojawią się też burze, które w sobotę dotrą na teren większości kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
14: To mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie na cały czas będzie gorąco.
10: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco albo upalnie. Warunki na szlakach w Beskidach są teraz bardzo dobre, choć wybierając się na wędrówkę, turyści muszą pamiętać o możliwych upałach, przed którymi ostrzegają już teraz goprowcy. Idąc w góry, warto pamiętać też o tym, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość ilość płynów i mieć nakrycie głowy.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
10: Dorota Wardycka. Przy okazji Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby mówimy dziś o objawach i rodzajach tej choroby, bo mogą ją wywołać cztery wirusy. Czas na wirus typu B, mówi profesor Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
16: Tutaj mamy już poważne konsekwencje, bo wirus niezdiagnozowany odpowiednio wcześnie może doprowadzić do marskości i do raka wątroby. Na szczęście osoby do 30 roku życia, czyli te urodzone po roku 1996 są zaszczepione, oczywiście pod warunkiem, że mieli rozsądnych rodziców, prawda, którzy nie byli antyszczepionkowcami. Po 30 roku życia można albo sprawdzić, czy jest się zaszczepionym, albo po prostu zaszczepić się.
10: Co profesor Flisiak zaleca szczególnie osobom z deficytami odporności? Zakażenie wirusem typu C za godzinę.
15: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
15: Pogoda.
9: Dzisiaj piękna, słoneczna środa. Przed nami od 21 stopni w Suwałkach przez 25 w centrum do 29 we Wrocławiu. Deszcz, jeśli popada, to na Podlasiu. Jutro już upały do 36 stopni na Dolnym Śląsku.
17: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
9: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia środowego. 5 minut po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Abba i gimme, gimme, gimme, man after midnight. No i być może już w tej godzinie to byłby dobry krok.
18: Radio Złote Przeboje.
9: Zaczniemy sobie jeździć palcem po mapie. Czyli zaczniemy naszą...

Radio Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 11. Nieoczekiwanie na samym początku 2026 roku jedna z największych, najwspanialszych ikon muzyki lat 80. i 90. Peter Gabriel zapowiedział, że za kilka miesięcy, czyli jeszcze w tym roku, światło dzienne ujrzy jego najnowszy studyjny album. I dokładnie w pierwszą pełnię księżyca w tym roku swoją premierę miał jego utwór Being Undone, który to utwór zapowiedział kolejną odsłonę księżycowego projektu legendy muzyki. Szalony cudownie jest Peter Gabriel, musicie sami przyznać. Nie powiedział dokładnie, kiedy będzie premiera jego najnowszego albumu, ale fani domyślają się, że może to przypaść na ostatnią pełnię księżyca w tym roku, czyli 24 grudnia. To się okaże. Na razie Sledgehammer, rok 86, Radio Złote Przeboje.

0: auto promocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje. 93 i 2 FM. Złote Przeboje.
1: What we're living in, let me tell y'all.

30-lecie utworu Virtual Insanity, wydanego przez Jamiroquai w 1996 roku, mamy. Teledysk zapisał się w historii muzyki dzięki choreografii sprawiającej wrażenie, że wokalista przesuwa się po pokoju razem z meblami, a w rzeczywistości w oryginalnej produkcji poruszały się ściany, podczas gdy podłoga pozostawała nieruchoma, choć inni mają inne zdanie. JK ponownie tańczy w pomieszczeniu, którego elementy zdają się przesuwać razem z nim. W tym roku, 30 lat po premierze, Virtual Insanity. Motyw z teledysku Jamiroquai'a wykorzystany został w reklamie. A w radiu Złoty Przyboje 11.34 Dave Stewart i Candy Dulfer.

0: tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
2: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
1: Tak, ciebie stać.
2: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
1: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie!
6: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, si?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: palcem po mapie.
1: I mamy tak, w zestawie przebojowego podróżnika. Czeka ten zestaw na kogoś z Was. Jest w nim pojemna torba płócienna z logo Radia Złote Przeboje, poduszka typu Rogal i butelka filtrująca. Zerknijcie, jak nasza Zuzanna tańczy radośnie z tym zestawem w redakcji. Na Instagramie na przykład można zobaczyć, a teraz zaczynamy naszą zabawę. Otóż trzeba podać artystę i tytuł szukanej piosenki. Oczywiście z lat 80. lub 90. i powiedzieć, jakie skojarzenie macie z tym przebojem. Za najbardziej kreatywne skojarzenie, jeśli odgadniecie prawidłowo tytuł i artystę, oddamy przed 17 nasze prezenty wakacyjne. I teraz czas na pierwszą podpowiedź. Otóż w tytule poszukiwanej piosenki ukryła się nazwa jednego z europejskich krajów. No to co, palcem po mapie, 2244 30, czekamy, można już próbować. W tytule tej piosenki ukryła się nazwa jednego z europejskich krajów. 2244 30.
0: Palcem po mapie.

0: Britney Spears w radiu Złote Przeboje 1999 rok. To była premiera tej piosenki, a teraz już za 4 minuty południe zapraszamy na wiadomości.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
10: Będzie tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd nie ujawnia. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe. Na koniec dobre informacje dla kibiców tenisa, które napłynęły z Waszyngtonu. Michał Pierzchała. Po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Na giełdach paliwowych ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie. Zapewne niedługo przełoży się to na ceny na stacjach w Polsce. W najlepszym wypadku obniżki zostaną zahamowane albo znów będzie drożej. Premier Donald Tusk przekonuje, że będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
11: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
10: Szef rządu powtórzył, że to wymaga pieniędzy, a ich wygospodarowanie utrudnił prezydent, gdy nie podpisał ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazania do budżetu nadmiarowych zysków, jakie spółki osiągnęły po tym, jak przed kilkoma miesiącami ceny paliw mocno poszły w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicach Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżenie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i Montrealu, o czym więcej powie teraz Przemysław Pozowski.
12: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
13: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
12: wyzwanie czeka też Magdalenę Fremch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z trzecią w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linette, która teraz czeka na turniej w Toronto.
8: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
12: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
10: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdycka. Przyczyny, objawy i konsekwencje są różne w zależności od rodzaju wirusa. O wirusowym zapaleniu wątroby mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jednym z rodzajów jest zakażenie wirusem typu C,
15: z którym najbardziej się borykamy w tej chwili ze względu na poważne znowu konsekwencje zakażenia i na to, że nie mamy szczepionki. Wirus może powodować marskość wątroby, raka wątroby, może skracać życie, ale przede wszystkim pogarszać jego jakość. Ale za to mamy 100% leczenie. Należy wykryć to zakażenie. I tutaj kłania nam się program Moje Zdrowie, którym u osób, które kwalifikują się, gwarantuje wykonanie badania podstawowego przeciwciał anty-HCV.
14: A obecność przeciwciał nie oznacza, że jesteśmy teraz zakażeni. Trzeba w tym kierunku wykonać dalsze badania. O zakażeniu wirusem typu E powiem za godzinę.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda.
17: Jutro upały, w piątek upały i burze, a dzisiaj jeszcze spokojny dzień. Słonecznie i pięknie, od 29 stopni w Legnicy i Wrocławiu, 25-26 w centrum, do 21 na Suwalszczyźnie. Tam możliwe lekkie opady.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Dzień dobry, witamy w środowe popołudnie, takie świeżutkie, nowe. Możemy zrobić z tym popołudniem wszystko, co chcemy. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie z nami, a właściwie weźmiecie Radio Złote Przeboje ze sobą. 5 minut po godzinie 12, największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato. Teraz Bad Boys Blue.

12 minut po 12, obdarzony niepowtarzalnym, zachrypniętym pięknie głosem, okrzykniętym przez media skarbem narodowym. No ten głos rozpoznaje się po pierwszej sekundzie. Niezwykła sceniczna energia, niezwykły urok osobisty. Geru w Polsce gościł już wiele razy, zarówno na solowych koncertach, jak i przy okazji różnych wydarzeń. Na przykład rok temu wystąpił na festiwalu w Opolu, ale ponownie spotka się z fanami z naszego kraju jesienią w tym roku w ramach swojej trasy. The Best Of będzie prezentował swoje największe przyboje, a trochę ich ma. A teraz w radiu Złote Przyboje. No właśnie, ten saksofon i za chwilę już jest.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to jak na lato.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
6: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Przed nami Sandra i przebój in the heat of the night, czyli w upale, w żarze nocy. A przed nami kilka dni jeszcze w lipcu i potem w sierpniu w Polsce prognozowane są fale upałów i gorące, tak zwane tropikalne noce w dzień do 35 stopni, lokalnie nawet 38, co przełoży się też na wysoką temperaturę po zmroku oczywiście. W nocy w wielu regionach temperatura nie będzie spadać poniżej 20 stopni. Z sierpień zapowiada się jako miesiąc bardzo suchy, więc ta piosenka akurat idealnie się dopasuje. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
14: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
15: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
16: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.

Za 10 minut będzie 13. film Och, Karol Romana Zełuskiego zebrał świetną obsadę, no a do tego opierał się na pomyśle, który w czasach PRL mógł oszokować. To był rok 86, a reżyser opowiedział historię lekko ducha, który nie stronił od pięknych kobiet, w czym oczywiście nie przeszkadzał mu fakt posiadania żony, czyli jakim cudem udało się pokazać taki film w PRL-u i zrobić do końca, a jednak stał się po latach kultowy, a piosenka z filmu tym bardziej. No to teraz Seweryn Krajewski, Baw mnie z filmu Och, Karol w Radiu Złote Przeboje.

0: Way.
1: Army of Lovers, Obsession, to był rok 91, a teraz wracamy do 2026, już za 3 minuty 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata, prognoza pogody, to radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
7: Że w sierpniu, tak.
6: Okay. Zapraszamy. 14, 15, 16, proszę. Majdan.
7: Stacja kolejki wąskotorowej.
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczeckie
9: Anioły. 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
7: Zapraszamy serdecznie.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Pożary teraz też w Grecji. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Niemal wszyscy Polacy domagają się podwojenia kwoty wolnej od podatku. 17-letni ratownik bohaterem. Posłuchajcie, co zrobił licealista. Michał Pieszkała. Teraz także w Grecji potężne pożary i ewakuacje mieszkańców i turystów. To kolejny kraj po Francji, Hiszpanii i Portugalii, który zmaga się z ogniem i z nieułatwiającymi gaszenia upałami. Nowe informacje zebrał Cezary Jaszczyk.
12: W związku z potężnym pożarem lasu służby zarządziły dziś ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. Ogień zagraża kilku miejscowościom. Poważne pożary do tej pory oszczędzały Grecję. Ale jak podkreślają miejscowe media, służby wyciągnęły wnioski z poprzednich trudnych lat. Grecy mają obecnie 85 samolotów gaśniczych, 18 tysięcy strażaków zawodowych i sezonowych oraz system wczesnego ostrzegania, wspierany przez 4 satelity i 100 dronów. Ponad 1000 strażaków walczy obecnie z kilkoma pożarami w północnej Portugalii. Walka z żywiołem, choć sytuacja jest już nieco lepsza, nadal trwa we Francji i w Hiszpanii.
11: 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych. Już nie tylko stowarzyszenie, ale ma powstać też sejmowy klub o nazwie Rozwój Plus. Jego utworzenie zapowiedział wraz z grupą 40 polityków Mateusz Morawiecki. Jeszcze dziś wszystkie dokumenty mają trafić do Kancelarii Sejmu, choć nie wiadomo, czy to się uda, bo nadal są członkami klubu PiS. Musieliby z niego sami wystąpić, ale tego nie robią, bo czekają, aż zostaną usunięci. Wydawało się, że stanie się to wczoraj, bo tak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zwolennicy Morawieckiego w partii i klubie nadal są.
13: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą, a my chcemy iść dalej.
11: Politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już swoje plany, to to przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sopocka Marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, która, jak mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, kosztować ma blisko 7 milionów złotych.
14: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
11: Na niektóre z nich będą wyposażone w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Uspokajam, remont nie przeszkodzi w planach wakacyjnych. Zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. 17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę. W miejscu, gdzie to się działo, przebywa na wakacjach tysiące Rzymian i turystów. Są tam piaszczyste plaże z łagodnym zajściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy ono jest wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Werdycka. Mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje o wirusowym zapaleniu wątroby. Kto dawno nie aktualizował swojej wiedzy na temat tej choroby, to przypominamy. Wśród wirusów wywołujących tę chorobę jest wirus typu E, mówi profesor Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
16: Który coraz częściej nam zagraża. W przeszłości on był głównie importowany z krajów tropikalnych, gdzie była kiepska higiena wody. Natomiast obecnie mamy już w Europie rodzime zakażenia coraz częściej. Na szczęście przebieg choroby nie jest ciężki, o ile nie ma już wcześniej istniejącej choroby wątroby, która pogarsza rokowanie.
15: Jakie objawy daje wirusowe zapalenie wątroby i co powinno nas zaniepokoić? O tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
1: Pogoda.
4: Dziś od 20-22 stopni na północnym wschodzie, przez około 26 w Łodzi i Warszawie, do 29 na południowym zachodzie i zachodzie. W nocy powinno być bezchmurnie.
17: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.
4: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie popołudnia środowego, 5 minut po godzinie 13. Gosia Kościelniak, gramy na to jak na lato i teraz Mr. Zoob.
18: Radio Złote Przeboje.
4: W Radiu Złote Przeboje oczywiście i naszym wspólnym popołudniu. Kto bawi się z nami w naszą muzyczną, geograficzną troszkę zabawę palcem po mapie, może spodziewać się oczywiście już niedługo drugiej podpowiedzi, o który to utwór, którego artysty chodzi.

0: po mapie.
1: Torba płócienna z logo Radia Złote Przeboje, poduszka typu Rogal i butelka filtrująca, czyli zestaw przebojowego podróżnika czeka. Trzeba podać artystę i tytuł szukanej piosenki w naszej zabawie palcem po mapie i powiedzieć, jakie skojarzenie macie z tym przebojem. Za najbardziej kreatywne skojarzenie, jeśli odgadniecie prawidłowo tytuł, oddamy przed 17 nasze wakacyjne prezenty. Pierwsza podpowiedź już za nami. Próbowaliście zgadnąć?
2: W tytule piosenki ukryła się nazwa europejskiego kraju. To chyba Russia Stinga.
3: Myślę, że chodzi o piosenkę Kocham Cię jak Irlandię zespołu Kobra Nocka.
1: Świetne pomysły, ale druga podpowiedź zawęzi obszar poszukiwań tytułu. Podpowiedź numer dwa. Uwaga, to jeden z największych przebojów połowy lat 80., a jego tytuł wskazuje kierunek podróży do jednego z najważniejszych krajów Europy Zachodniej. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Palcem po mapie.

0: Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.

I czy do piosenki, do wielkiego przeboju o tym, że słowa są niepotrzebne, warto pisać słowa? No, okazuje się, że warto. A te słowa napisał Martin Gore, zresztą muzykę też. Pierwotna wersja tego przeboju była cicha i taka minimalistyczna. To była ballada, ale muzycy przyspieszyli tempo i dodali charakterystyczny riff gitarowy i powstał przebój w tej wersji, którą fani kultowego zespołu znają na pamięć w każdej nucie. Enjoy the silence, Depeche Mode, hymn o poszukiwaniu wewnętrznego spokoju i życiu bez niepotrzebnych słów. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 20.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: bardzo mi jest gorąco, to dlatego, że siedzę w studiu, każdy, kto prowadzi program, zaraz jeżeli tam usiądzie, obok naszego telefonu redakcyjnego. A on się tak rozgrzał, naprawdę niesamowite to jest, jakie wy macie pomysły, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą zabawę palcem po mapie, ale odpowiedź dobra jest tylko jedna. Tak jak Jerzy jest tylko jeden i Gosia jest tylko jedna.
1: Za to nagród jest dużo, bo tak. Palcem po mapie raz, podwójne bilety na OMD to dwa, a po trzecie jeszcze powiem wam, dlaczego warto rąbać jogurt, bo to zdrowe. Zostańcie ze mną.

0: Wonderful Life i Black w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 w wiadomościach będziemy ostrzegać przed upałem nawet 36 stopni w cieniu. Gdzie? Powiemy za moment.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Do hymnu!
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
10: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
11: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Tu środowe Radio Złote Przeboje, 29 lipca. Zapraszam na wiadomości.
16: 36 stopni w cieniu, niemal w całej Polsce będzie upalnie. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o brutalne pobicie Ukraińców. Piłkarska Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. O wieczornych meczach opowiemy za chwilę. Michał Pierzchała. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia dla większości Polski, w tym najwyższe 3 stopnia dla południowego zachodu w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu Wielkopolski. Temperatura może dochodzić do 36 stopni w cieniu. Alerty są dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od jutra, od południa i potrwają do końca piątku. Adam C. za brutalne pobicie we Wrocławiu. Parę z Ukrainy trafi do aresztu. 45-latek był wcześniej karany, jest powiązany z pseudoklubem bokserskim. Według śledczych powodem napaści i pobicia Ukraińców była ich narodowość. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Beata Łęcka.
17: Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń, obawa ucieczki. Podejrzany odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa i zachodzi realna obawa, iż może utrudniać postępowanie.
16: Według obrońców Adama C. napaść nie była na tle narodowościowym. Sam podejrzany powiedział krótko, że to on został zaatakowany, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Sąd jeszcze rozpatruje wniosek o aresztowanie drugiego z podejrzanych, 27-latka, a policja nadal szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy w Polsce. Jeszcze dziś w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy, jak podała kancelaria premiera, ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie m.in. o rakietach do systemów Patriot. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisku profesora Marcina Wiącka. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejechać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał w te najbliższe wakacyjne dni chęć skorzystać z przejażdżki dorożkami. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dzisiaj duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. Przemysław Pozowski teraz ze szczegółami.
8: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzenie o 20 podejmą Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Semedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
18: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
8: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
19: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowane. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
8: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
16: Będziemy oglądać.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
20: Dorota Werdycka. Wirusowe zapalenie wątroby może wywołać kilka rodzajów wirusów. O tej chorobie mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. O jej przyczynach, profilaktyce i leczeniu. Ale jak ją zdiagnozować? O tym opowiada profesor Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
21: Zwykle w ostrej fazie każdego z tych zakażeń objawy są bardzo niespecyficzne. Osłabienie, dyskomfort w jamie brzusznej, nawet nie ból brzucha, które często dosyć szybko ustępują, więc rozpoznanie w takiej fazie jest trudne. Dopiero wtedy, kiedy pojawi się w ostrej fazie zakażenia żółtaczka, rozpoznanie jest już ukierunkowane.
20: Najskuteczniejsze są szczepienia, a pomóc może też higiena. Picie przygotowanej lub butelkowej wody w rejonach, w których poziom sanitarny jest nieco inny niż u nas.
7: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Do wieczora w całej Polsce niewielkie zachmurzenie, a noc będzie całkowicie bezchmurna. Dzisiaj na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na Dolnym Śląsku, najcieplej w okolicach Wrocławia. Od jutra już wszędzie powyżej 30 stopni. Uwaga, nagrody! Zestawy przebojowego podróżnika, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. No takie cudeńka w zabawie palcem po mapie mam tu dla was. Jerzy Telesiński, witajcie. No to za chwilę szczegóły zabawy, a teraz gram wam na to jak na lato.

Śpiewających influencerów nie mam ochoty oglądać, szczególnie, że śpiewają z playbacku, powiedział niedawno Robert Gawliński. Jak pytam ludzi, czy oglądają festiwale, oni mówią, że nie bardzo, bo wszyscy grają z playbacku i to jest nuda. Można sobie płytę włączyć, dodał. Chciałbym, żeby show biznes wrócił do lat 90. No właśnie, święte słowa. Słuchajcie, coś w tym jest, dlatego największe przeboje jeszcze z czasów, kiedy muzyka była prawdziwa, będę wam grał nadal i na to się umawiamy. Za chwilę ostatnia, trzecia podpowiedź w naszej zabawie palcem po mapie, a teraz on we własnej osobie, czyli właśnie Robert Gawliński.

0: GE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Najmłodsza córka Ronana Keatinga, Ali, jest bardzo szczęśliwa w swoim związku, czym właśnie powszechnie się pochwaliła. Latorośl jest utalentowaną zawodniczką specjalizującą się w konnych skokach przez przeszkody i twierdzi, że to w ogóle świetnie spotykać się z kimś z tej samej branży. Jej chłopak jest jockeyem. Wszystkim nieparzystokopytnym słuchającym Radia Złote Przeboje dedykuje teraz Kim Wilde.
1: Konie łby pospuszczać, czy konie mnie słyszą?

0: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
7: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
8: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
7: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
9: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
7: Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
12: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Kaufland jest!
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Uwaga, uwaga! Ostatnia podpowiedź w zabawie palcem po mapie. Do wygrania jest butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba płócienna. Pytamy o utwór, który przenosi nas do Francji, a w piosence możemy usłyszeć głos Maggie Reilly. Dzwońcie pod 2244430 i teraz uwaga, koniecznie podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki, powiedzcie, z czym wam się ten utwór kojarzy. To bardzo ważne, bo nagrodzimy autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia. Na telefony czekam tylko do 15, a jeszcze przed 16 oddzwaniam. Do dzieła!

Największe przeboje lat 80. i 90. wracają po 15:00 po wiadomościach na antenę Radia Złote Przeboje, a za chwilę o tym, że już na kilkudziesięciu kąpieliskach na Wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Szczegóły za moment.

0: to promocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Mamo, one latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. Jest 29 lipca, pora na wiadomości.
1: Wracają upały. Gorąco będzie od jutra prawie w całej Polsce. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami nie przyznała się do winy. Na kilkudziesięciu kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Michał Pierzchowa, zapraszam na szczegóły. Nadciąga fala gorąca. Prawie w całym kraju, oprócz północno-wschodniej części, ma być od jutra upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia, również te najwyższego, trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w Lubuskim, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
1: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku. Koniec tygodnia przyniesie za to burze. Miejscami mogą być intensywne. Pali się hala, w której produkowane są tworzywa sztuczne, to w Skorzewie na Pomorzu. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB, mówiący m.in. o dużym zadymieniu i o tym, aby nie otwierać okien. SMS-y otrzymały osoby przebywające w powiatach kościerskim i kartuskim. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami oferowała w internecie suplementy własnej marki, które, jak przekonywała, mogły wspierać leczenie chorób tarczycy, m.in. chorobę Hashimoto. W rzeczywistości, zdaniem prokuratury, preparaty nie spełniały wymogów określonych w ustawie, aby móc tak twierdzić. Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienia. Grozi jej kara grzywny. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA, czyli piłkarskiej centrali, dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Świata. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Przemysław Pozowski.
3: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. I to nie dziwi, bo na linii FIFA-UEFA zgrzyta od dawna, a szef europejskiej piłki Aleksander Czeferin nawet nie pofatygował się, by obejrzeć na żywo finał Mistrzostw Świata, czyli flagową imprezę FIFA.
1: Na 76 kąpieliskach na wybrzeżu jest zakaz kąpieli. Większość z nich zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Dziś nie wolno się kąpać m.in. w Lubiatowie, Jastarni i Juracie, również w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu. Czerwona flaga także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Prawie wszędzie będzie powyżej 30 stopni na termometrach, ale to od jutra. Dzisiaj najcieplej na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu 29 stopni, w Suwałkach 21. Do wieczora niewielkie zachmurzenie w całej Polsce. Do wygrania butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba płócienna. Już za 20 kilka minut ogłaszam zwycięzcę dzisiejszej zabawy palcem po mapie. Jerzy Telesiński. To jest wasze wakacyjne Radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Ser to najgorsza rzecz na świecie, twierdzi Cher. I zupełnie z sera zrezygnowała. Patrząc na jej formę i na to, jak wygląda w wieku lat 80., można tylko powiedzieć, jest ser, prawda? Słuchajcie, już za chwilę zestaw przebojowego podróżnika do wygrania, więc zostańcie ze mną i sprawdźcie, jak wygląda finał zabawy palcem po mapie. Wow.

Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: Cry Just a Little Bit to oczywiście Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na zabawę palcem po mapie, a w tej sprawie dzwonię do Mirka.
1: Palcem po mapie.
0: Witam cię serdecznie. Jak tam wakacje z Radiem Złote Przeboje mijają?
2: Dziękuję. Powiem, na razie to jest cały czas praca, ale Złote Przeboje mi towarzyszą zarówno w drodze do pracy, jak i powrotnej.
0: No, jest szansa, że słyszałeś podpowiedzi dotyczące dzisiejszej zabawy palcem po mapie i...

0: przypomnij, stawiasz na jaką piosenkę?
1: Michael Field, To France.
0: Kojarzy ci się ta piosenka z pewną osobą, z pewnym wyjazdem, tak przynajmniej tak, deklarowałeś.
1: Tak deklarowałem, to była świeżo poznana znajoma, także zdajesz sobie sprawę pewnie, że Paryż, Francja bardzo sprzyja temu, więc wybraliśmy się wspólnie. Wspomnienia i tak dalej, tego nikt pewnie im mojej partnerce nie odbierze, więc...
0: Pewnie. Wręcz przeciwnie, dorzucimy, słuchaj, jeszcze coś, niecoś od Radia Złote Przeboje, czyli taki zestaw przebojowego podróżnika, butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna dla ciebie, a z myślą o tych wszystkich ukochanych, z którymi my, panowie, gdzieś wybieraliśmy się, a skończyło się rozmaicie.
1: No albo to będziemy się wybierać, może też.
0: Albo też, bardzo mi się ta wersja podoba. No to co, no to tak jak być powinno, czyli ta przepiękna piosenka, o której wspomniałeś, no, czyli To France, My Goldfield, Maggie Reilly.
1: Dziękuję dla całej redakcji, również pozdrowienia z Tarnowskiej Góry.
0: Dzięki.
1: Trzymajcie dalej ten poziom, bo jest naprawdę super.
0: Będziemy trzymać. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, cześć.
0: A wszystkim przypominam, że środa kolejna już za pasem, no. W wakacje czas pędzi raz, dwa, więc kolejna zabawa palcem po mapie. Dokładnie za tydzień o tej porze.
2: Palcem po mapie.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: cenach.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych Waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że Wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
8: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
7: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
8: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
9: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Reklama. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

bilety na OMD to kolejne dzisiejsze nagrody, które dla was mam. Koncert OMD w warszawskiej Progresji już w sierpniu, więc sprawdźcie muzyczną frajdę sobie i komuś, kogo lubicie, bo te nasze zaproszenia są oczywiście podwójne. A jak je wygrać? Jeszcze dzisiaj sprawdźcie na złoteprzeboje.pl, a potem czekajcie na mój telefon.

0: Gloria i Laura Branigan. Tak gramy wam w radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 wśród wiadomości sondaż, z którego wynika, co Polacy najchętniej robią na urlopie. Będziecie zaskoczeni, ja byłem. Posłuchajcie wiadomości o 16.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Tu Radio Złote Przeboje w środę, 29 lipca. Pora na wiadomości.
7: Lekarze walczą o życie chłopca, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Do Polski wracają upały, jutro temperatura do 36 stopni. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchała. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała pół godziny.
8: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
7: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
9: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
7: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, do 36 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano albo późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
10: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, w takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
7: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych. Według naszych informacji rozpoczęło się już spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmowa odbywa się w Lublinie. Zełenski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem i zapewne zrelacjonuje Tuskowi przebieg tego spotkania, na którym mowa była m.in. o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O licencję stara się także Polska. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach Prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila albo myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc. Bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Astronomowie z kilkunastu uczelni zachęcają do obserwacji obserwatoria profesjonalne i miłośników astronomii. Byłaby to bowiem okazja do zarejestrowania takiego zderzenia na żywo. Według obliczeń człon rakiety o długości prawie 14 metrów i średnicy 4 metrów może w przyszłą środę rozbić się na Księżycu około godziny 8:35 polskiego czasu. Uderzy blisko krawędzi Księżyca, błysk będzie trwał mniej niż sekundę.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
12: Patrycja Strupińska, zapraszam. Halo Poznań. Już jutro czeka Was muzyczny wieczór nad Rusałką. O 21:00 koncert Leona Krześniaka, producenta młodego pokolenia, autora radiowych hitów, który z powodzeniem rozwija solową karierę. Do zobaczenia przy Golęcińskiej 27 w Poznaniu. Wstęp jest wolny. Tymczasem muzyka, teatr i letni klimat rozbrzmiewają w Pruszczu Gdańskim, a to za sprawą 18. edycji Faktorii Kultury. W programie bezpłatne koncerty i spektakle dla całych rodzin. A w piątek na scenie ikona polskiej piosenki Maryla Rodowicz, wstęp wolny. Natomiast Wolin od jutra przenosi się do epoki Słowian i Wikingów. Czekają Was bitwy wojowników, pokazy rzemiosła i niezwykły teatr obrazu. To akurat w piątek o 19 na scenie nad Dziwną.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
7: Od dzisiaj z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Jutro już powyżej 30 stopni niemal w całej Polsce. Najcieplej dzisiaj w okolicach Wrocławia 29 stopni, 21 w Suwałkach. Jedzcie jogurt. Badania pokazują, że jogurt może chronić przed bardzo poważnym nowotworem. Co to za badania? Powiem Wam za chwilę w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry i na zdrowie.

Ma 6 dzieci z 3 związków. Kuba Sienkiewicz powiedział niedawno kolejną rzecz, której być może o nim nie wiedzieliście. Mianowicie przyznał się do walki z nałogiem. Bardzo długo traktowałem leki jak wspomagacze szczęścia, podobnie alkohol. Rausz trwał 15 minut, a potem z każdą minutą szczęścia mniej. Największe przeboje lat 80. i 90. Jeśli walczycie z demonami, to dla was gram je teraz szczególnie.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.

0: nie je mięsa, cukru, nie je ciężkostrawnych produktów, je za to warzywa, owoce i pije dużo wody. To Edyta Górniak oczywiście, a wy? Jecie jogurt?
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Jogurt jest jednym z najpopularniejszych produktów mlecznych na świecie. Od wielu lat bada się jego wpływ na trawienie, wchłanianie składników odżywczych i zapobieganie różnym chorobom. Wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców z Mass General Birmingham and Women's Hospital System, afiliowanego przy Uniwersytecie Harvarda, sugerują, że regularne spożywanie

0: szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
1: Michał Pierzchała. Raport z Zakopianki na początek, bo w nocy pojawią się nowe utrudnienia w Gaju koło Krakowa. Droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, a około północy całkowicie zamknięta na pół godziny. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych, która powstaje nad Zakopianką. Do końca dnia pogoda do jazdy na ogół dobra, jedynie na północy i północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje 90.

Pogrzeb Bonnie Tyler potrwa 2 dni. Będzie transmitowany na stronie bonnietyler.com. Pożegnanie artystki rozpocznie się 15 sierpnia, a ogłaszając szczegóły, rodzina zwróciła się też z apelem do fanów. Zamiast przysyłać kwiaty i wieńce, bliscy proszą o wsparcie organizacji charytatywnych, które przez lata były szczególnie bliskie sercu artystki.

0: This is the life i takie jest życie. Amy McDonald w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach powiemy, że trzy najbliższe miesiące w areszcie spędzą podejrzani o brutalne pobicie pary Ukraińców. Więcej na ten temat już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Reklama. Słuchacie nas w środę 29 lipca. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje. 3-miesięczne areszty dla podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców. Wiemy, gdzie obecnie w Polsce jest najtańsze i najdroższe paliwo. Co było na talerzach mieszkańców Dolnego Śląska 200 lat temu? Naukowcy właśnie to ustalili. Michał Pierzchała. Jest decyzja sądu w sprawie brutalnego pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch podejrzanych o to mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymani to 27- i 45-latek. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokurator Beata Łęcka.
4: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
3: Według śledczych powodem bójki była narodowość młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. Rośnie liczba przypadków bąblowicy w Polsce. To groźna choroba, którą zarazić się można przez nieumyte leśne owoce, czyli po prostu jedzenie z krzaczka. W pierwszym półroczu tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Bąblowica jest przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinności.
6: I jest to choroba śmiertelna.
5: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Tasiemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
3: Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. Najmniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże, rozstrzał to 15 groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
7: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
3: Szczegółów jednak wciąż nie poznaliśmy. Możliwe, że 2 kończące sezon wyścigi Formuły 1 zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Będzie tak, jeśli nie zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o przełom listopada i grudnia. Jedna z rozważanych lokalizacji to włoski tor Imola. Decyzja ma zapaść do połowy września. Naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyja słaba higiena i fakt, że dawni wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Co więc jedli? Wieprzowinę, dziczyznę i drób. Również grochy, fasole, też kukurydzę. Wtedy była ona czymś zupełnie nowym w Europie. Były ślady ziemniaków i ryb, szczególnie bałtyckich śledzi, chociaż były produktem sprowadzanym z daleka, bo aż ze Szczecina i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do Polski zbliżają się upały już dzisiaj. Termometry pokazują 29 stopni w okolicach Wrocławia i w ogóle na Dolnym Śląsku. Najniższe temperatury na Suwalszczyźnie 21. Jutro natomiast na przeważającym obszarze powyżej 30 na plusie. W całej Polsce dzisiaj już znacznie więcej słońca. Podwójne zaproszenia na koncert OMD już za chwilę będę rozdawał. Obiecałem, więc obietnicę dotrzymam. Tak będzie jeszcze jutro i pojutrze, dlatego zostańcie z Radiem Złote Przeboje. Gram wam na to jak na lato.

Audrey Hepburn w filmie Rzymskie wakacje tak zainspirowała Todda Pipesa, wokalistę zespołu Deep Blue Something, że wpadł na pomysł piosenki, z tym, że pomyślał, że chyba jednak lepszym tytułem będzie Śniadanie u Tiffany'ego. No to teraz Śniadanie u Tiffany'ego, a za chwilę Bilety na warszawski koncert OMD. Od Radia Złote Przeboje. Zostańcie ze mną.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl.

0: dealera Mercedes-Benz.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: Bilety na OMD i w Radiu Złote Przeboje rozdaję wam hurtowo w tym tygodniu, a czemu nie? No i dlatego do Beaty dzwonię w tej sprawie. Beata się już do nas zgłosiła, a wy?
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
2: Witam, dzień dobry. No jestem zaskoczona, ale...
0: Ale to dobrze. Słuchaj, ja troszkę byłem zaskoczony twoją propozycją rozszyfrowania skrótu OMD, bo napisałaś och, moje dźwięki, czyli gdzieś tam sercem w latach 80. i takich syntezatorowych dźwiękach jesteś?
2: Tak właśnie. No pamiętam te czasy, że człowiek był młody wtedy i wśród wszystkich zespołów ten zespół akurat najbardziej do mnie przemawiał.
0: Okej, a powiedz Beata, czy widziałaś albo słyszałaś już panów na żywo, bo jak nie, to do dobre wiadomości.
2: Nie, na żywo nie słyszałam. Właśnie, nie słyszałam.
1: Wygrywasz złoty bilet.
2: Jezu, faktycznie, naprawdę. Dziękuję bardzo.
0: Pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: No by pomyślał, to jeszcze 5 minut temu człowiek się nie spodziewał, a ty już bilety w kieszeni.
2: Nie, w ogóle.
0: No, widzisz. Fajnie, to co, zostajemy razem z Radiem Złote Przeboje?
2: Zostajemy.
0: Beata, do zobaczenia na koncercie OMD.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Cześć. Do zobaczenia.
0: No a dla was mam jeszcze jutro 2 bilety, w piątek 2 bilety, a do sierpnia to się jeszcze zobaczy. Wchodźcie na złoteprzeboje.pl, trzymam kciuki.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
4: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
3: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
4: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Michał Pieszkała na autostradzie A4 w Małopolsce na odcinku Targowisko-Kraków. Popsuta ciężarówka może jeszcze blokować jeden pas jezdni w stronę stolicy Małopolski. Z kolei na Podlasiu na drodze ekspresowej S61 Budzisko-Suwałki w pobliżu miejscowości Czerwonka strażacy gasili płonący samochód. Mogą być jeszcze kłopoty z przejazdem w stronę Suwałk. Do końca dnia pogodnie, a od jutra upały.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
14: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Love is all around, wet, wet, wet. No, przypominamy w Radiu Złote Przeboje, kto się jeszcze tego lata nie zakochał, bardzo prosimy się pośpieszyć, no bo co tam, miesiąc został. Tomek, jak u ciebie, jak tam serduszko szybciej bije tego lata?
1: No bije, bo wiesz co, wchodziłem po schodach, więc bije zdecydowanie szybciej.
0: Co się z windą stało? Zepsuła się, bo ja będę za chwilę wracał, także... Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do spraw najważniejszych. Tomek Brel, witam serdecznie, co po 18?
1: Nie, słuchajcie, a propos piosenek o miłości, to przekonam was, że 99,99% piosenek, jakie w ogóle zostały napisane, to są właśnie piosenki o miłości.

0: No tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe hity lat 80. i 90. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe. Zerkniemy też na pewno do prognoz. No a potem zaczynamy koncertową całą muzykę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Co szykuje pogoda, to sprawdzimy już za chwilę. Tymczasem pora na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 18.
9: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. Na drodze trzy przeszkody, a pierwszą już dziś będzie można pokonać. Lech o 19 rozpocznie mecz z Orchus w komfortowej sytuacji, bo w Danii wygrał 4-1. Górnik o 20 spróbuje odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu w starciu z Fenerbahce. Na Kolejorza w trzeciej rundzie czeka już Sabah Baku, a na Zabrzan Sturm Graz. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez w tym mundialu. W tle są oczywiście gigantyczne pieniądze, które miałyby trafić do piłkarskiej centrali.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda. W nocy pogodnie i co najważniejsze, nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, przez 16 w centrum, do 19 w okolicach Szczecina. W czwartek sporo słońca, o deszczu na szczęście możemy zapomnieć, a temperatury bardzo letnie, od 25 stopni na Helu, 32 w Warszawie i Łodzi, do nawet 36 w okolicach Wrocławia i Jeleniej Góry.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: No a my zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Środowy wieczór przed nami. Dzisiaj koncertowo dobre wieści związane z najbliższym weekendem. I nie mówię tylko o koncercie Beaty Kozidrek. Znajdzie się też coś dla fanów zespołu Demono. Za chwilę wszystko się wyjaśni. No a teraz ukochany utwór z własnego repertuaru Thomasa Andersa. Kiedyś nam się przyznał, że po latach wciąż kocha śpiewać na koncertach tę właśnie piosenkę.

Zespół Spandau Ballet w Radiu Złote przeboje pięknie, ależ ja tego dawno nie słyszałem. Dzisiaj koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak, ale to nie jedyny koncert, na który będziemy się zapraszać. W niedzielę wieczorem na plaży Wawer koncert zespołu Demono. No i z Andrzejem Krzywym na pewno dzisiaj wieczorową porą porozmawiamy, co ciekawego u niego słychać. Jak się przekonacie, Andrzej Krzywy niezwykle zapracowanym artystą jest, nie tylko ze względu na mnóstwo koncertów. Andrzej Krzywy ma pewną pasję, o której na pewno jeszcze dzisiaj opowie. Brzmi tajemniczo, ale zapewniam, po 20 wszystko się wyjaśni w naszej strefie gości. Środowy wieczór przed nami, za chwilę pojawi się Enrique Iglesias, no a teraz powędrujemy do połowy lat 90. Buzu Skład i Kocie Sprawy.

Zawsze, kiedy słyszę Stevie'ego Wondera, przypomina mi się historia, którą opowiadał w jednym z wywiadów jego przyjaciel Lionel Richie. Otóż byli w domu Stevie'ego Wondera, chcieli posłuchać pewnej płyty. Stevie Wonder przypomniał sobie, że mają w samochodzie, schodzą do garażu, a Stevie Wonder zabiera się za prowadzenie. No to tak z przymrożeniem oka oczywiście. Teraz pojawi się słynny syn jeszcze sławniejszego ojca, czyli Enrique Iglesias. Kiedyś, pamiętam, znalazłem niezwykłą o nim informację. Otóż pierwsze nagrania, tak zwane demówki, wysyłał do wytwórni płytowych pod pseudonimem, nie chcąc być kojarzonym z Julio Iglesiasem. No i jeżeli to prawda, no to należy się szacunek. Co ciekawe, jeżeli chodzi o polskich artystów, no to też podobne rzeczy się zdarzały. Na jednej z płyt Natalii Kukulskiej wszystkie kompozycje są autorstwa niejakiego Roberta Kirleya. No i po latach okazało się, kim jest Robert Kirley. Otóż naprawdę nazywał się Jarosław Kukulski. No i tu zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa.

0: Fantastyczna Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Co porabiają gwiazdy na urlopie, to sprawdzimy już za kilka minut. Między innymi Robert Gawliński pochwali się no nie tylko swoimi planami na wakacje, ale też i na resztę życia, że tak powiem tajemniczo.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
9: Że w sierpniu, tak.
8: Zapraszamy. 14, 15, 16, Zresztą. Majdan.
9: Stacja kolejki wąskotorowej.
10: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczadzkie
11: Anioły. 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
12: Zapraszamy serdecznie.
13: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej pewnie...

0: na mediaexpert.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Wojciech Wiszniewski. Dobre warunki dzisiaj do jazdy, choć na pewno przyda się klimatyzacja. Skończyły się utrudnienia na A2 w Skierniewicach, województwo łódzkie. Ciężarówka tu się przewróciła na jezdni, ale już zabrana i jedziemy bez kłopotu. Podobnie na A4 w Małopolsce. Odcinek Targowisko-Kraków. Ciężarówka blokowała ruch, bo miała awarię. Ale już po sprawie i A4 jest przejezdna.
4: Radio Złote Przeboje

Najpiękniejszy teledysk świata w wolnej chwili. Sprawdźcie koniecznie. Beloved i Sweet Harmony w Radiu Złote Przeboje. No a za chwilę najsłynniejsza Barbara Świata, czyli Baśka z zespołu Wilki. Tymczasem Robert Gawliński, jak pewnie niektórzy wiedzą, od jakiegoś czasu jest dumnym posiadaczem domu w Grecji. Dom można sobie wynająć w okresie letnim. Mieści 6 osób, jak sprawdzałem. No i zapewne z owym domem jest związany plan emerytalny Roberta Gawlińskiego, który w jednym z wywiadów powiedział tak. Wielu artystów nie myśli o tym, że nie da się grać koncertów do końca życia. Ja na starość zamierzam siedzieć pod oliwką, sączyć zimne greckie wino i maczać chleb w oliwie. Patrzeć na morze. No, takie plany emerytalne, to ja rozumiem. Skoro już Roberta Gawlińskiego wywołaliśmy do tablicy, no to za moment zadamy jeszcze jedno trudne pytanie.

0: Donna Summer w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Wilki i Robert Gawliński. No właśnie, obiecałem, że Roberta Gawlińskiego wywołamy do tablicy, bo kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, jak zaczęła się jego przygoda z muzyką. Okazuje się, że pierwszą gitarę zakupił jego dziadek od swojego serdecznego kolegi. A było to tak.
1: To był facet, wykształcony muzyk i gitarzysta. No i przyniósł mi gitarę, wspaniałą jakąś gitarę, taką włoską czy hiszpańską, w ogóle klasyczną. To już starszy pan mówi, a już właściwie nie gram, mam jeszcze jedną w domu. To była bardzo droga gitara i dziadek ją kupił. Chyba nawet nie zdawał sobie przedtem sprawy z tego, ile ona kosztowała, no bo to była bardzo dobra gitara lutnicza, wiesz, takie piękne rzemiosło, mistrzowski taki wykon. No i a ja w ogóle, wiesz, tam nie za bardzo wiedziałem, on przychodził, uczył mi jakieś klasyki takiej, wiesz, tam nie szło mi to, bardzo mi to nie szło. I powiedziałem dziadkowi, dziadek, sprzedaj to, oddaj mu tą gitarę, niech on ci odda pieniądze, bo to nie wyjdzie. Żałuję, bo do tej pory bym grał na tej gitarze, przypuszczam.
0: No tak, Robert Gawliński powiedział, że nic z tego nie będzie, no jakoś jest i to od kilku dekad. Dobrze, Suzy Quattro teraz w Radiu Złote Przeboje i Chris Norman, a po 19:00 bardzo dobre wiadomości koncertowe.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To już prawie 19, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę co nieco o pogodzie, no a teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony, www.spyshop.pl.
8: Sport w 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski, o ile biało-czerwoni jutro uporają się z Ukrainą. Także jutro ćwierćfinał pomiędzy USA i Włochami. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Japonią, która dziś ograła Chiny 3-1. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majszak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. Teraz poprzeczka pójdzie w górę jeszcze wyżej. Majszak zagra dziś o trzecią rundę z Amerykaninem Taylorem Fritzem, a Fręch jutro z jego rodaczką Jessicą Pegulą.
7: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
6: Pogoda. Jutro sporo słońca, o deszczu na szczęście możemy zapomnieć, a temperatury bardzo letnie, od 25 stopni na Helu, przez 32 w Warszawie i Łodzi, do 36 w okolicach Wrocławia i Jeleniej Góry. W nocy pogodnie i najważniejsze, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 13 stopni w Suwałkach, przez 16 w centrum, do 19 w okolicach Szczecina. Zaglądałem do terminarza koncertowego zespołu, który pojawi się już za moment, no i zastanawiam się, skąd panowie biorą tyle energii, no bo tak, są na scenie już kilka dekad, a w samym tylko sierpniu, który przed nami, mają w swoim terminarzu 10 koncertów. Zespół Dżem, teraz w Radiu Złote Przeboje. Skoro o koncertach mowa, no to za chwilę też bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidro.

I tak oto muzycznie powędrowaliśmy na Jamajkę, skąd pochodzi zespół Inner Circle. Początek w latach 60. No i grają. Do dzisiaj to jest absolutnie nie do uwierzenia. Nieco później, ale niewiele później, zaczynała Beata Kozidrak, która w najbliższy piątek spełni swoje marzenie z dzieciństwa i wystąpi na zamku w Lublinie. Marzyła o tym podobno od dziecka. No i wygląda na to, że po latach to marzenie się spełni. Oczywiście na tym koncercie będziemy. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka to już w najbliższy piątek w Radiu Złote Przeboje. Będzie fantastycznie. No i nie ostatni to koncert, na który zapraszamy się w najbliższy weekend. O jeszcze jednym na pewno wam opowiem przed godziną 20. Po 20 zresztą też będzie opowiadać Andrzej Krzywy z zespołu Demono.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to oglądaliśmy film Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury, niebywale stremowany podczas pierwszych występów, mocował się ze statywem od mikrofonu, wyrwał go, no i tak już pozostało. Najpopularniejszy wizerunek Freddiego Mercury właśnie z kawałkiem statywu. Słuchajcie, skoro mowa o popularności, to pamiętam, że właśnie o tym rozmawialiśmy kiedyś z Gabrielem Fleszarem. Jak się okazuje, duża popularność potrafi być bardzo uciążliwa.
1: Widziałem u niektórych swoich znajomych z tamtego okresu takie zjawisko zmęczenia popularnością. Ja byłem na tyle dojrzały według mnie, kiedy mnie to spotkało, mimo tego, że miałem 19 lat w sumie, ale byłem już na tyle rozwinięty wewnętrznie, że z góry wiedziałem, że nie chcę, żeby ta sytuacja powodowała mnie dyskomfortu psychicznego. Wchodzę do knajpy, patrzę, paręnaście głów, coś tam zaczyna szeptać, pokazywać sobie w moją stronę, ale mówię, dlaczego to ma psuć moje samopoczucie?
0: Tyle Gabriel Fleszar. Słuchamy. Kroplą deszczu teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Andrzej Krzywy. Rozmawialiśmy przed momentem o fenomenie artystów lat 80. i 90. A propos fenomenów, no to też pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś o muzycznym waszym fenomenie, czyli o utworze, który na liście przebojów spędził okrągły rok, co się obecnie nie zdarza. Mowa oczywiście o Kochać Inaczej. Czy publiczność na koncertach w dalszym ciągu żywiołowo reaguje na tę piosenkę?
1: Absolutnie tak. I to jest niesamowite, bo ja nie to, żebym się obawiał, bo wiem, że na pewno kilka osób na koncercie będzie znało ten kawałek, ale powiem ci, śpiewają stadiony, śpiewają hale, śpiewają po prostu. Mieliśmy okazję teraz zagrać też na urodzinach Agnieszki Chylińskiej, gdzie był po prostu pełna arena, ponad 15 tysięcy ludzi. Wiesz, to były urodziny Agnieszki, więc nie do końca jakby nasza publiczność. Ale na zaproszenie zagraliśmy właśnie tę piosenkę. Śpiewa 15 tysięcy ludzi. Uwierz mi, że myślałem, że wiesz, no może tam, nie wiem, 500 osób, może 1000, ale ci wszyscy ludzie pamiętają te piosenki. Te piosenki dalej żyją, one są i to jest niesamowite. Przychodzą kolejne pokolenia na nasze koncerty, które śpiewają te utwory. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale to też świadczy chyba o tym, że nadal w domu słucha się tych piosenek, już może nie z kaset, ale gdzieś z jakichś, wiesz, portali streamingowych, a może jeszcze z kaset, a może jeszcze z płyt. Gdzieś tam nadal pielęgnuje się tą kulturę polską i słucha się tych fajnych, starych piosenek. Też zauważyłem jedną rzecz, że dzieciaki zachwycone jakby tym, co jest dla nich dzisiaj, tak? Te kapele, którymi oni się zachwycają, w pewnym momencie chyba mają już tego trochę dosyć i wracają do rzeczy sprawdzonych, takich, które to też może wynika z buntu, że wcześniej po prostu się buntują i nie chcą słuchać tego, co mama słuchała, ale potem zaczynają to doceniać i okazuje się, że to nadal zachwyca, więc ja prawie ze łzami w oczach za każdym razem dziękuję, że pamiętają te kawałki. Mówię, Kochać Inaczej będzie miało za chwilę 40 lat. To jest, wiesz, no jakbyś mi powiedział to 30 lat temu, czyli w momencie, kiedy gramy 10 lat, myślę, że bym w to nie uwierzył. Wchodząc do studia, nawet człowiek się nawet w najśmielszych marzeniach i oczekiwaniach nie mógł sobie wymarzyć czegoś takiego, że gdzieś tam stworzyliśmy historię i ta historia dalej płynie. To jest coś naprawdę, co powoduje, że jest mi super.
0: Chyba nie muszę pytać, czy na plaży Wawer będzie?
1: Oczywiście, że będzie. Wiesz,
0: oczywiście.
1: Piosenka, która jest zawsze i nawet jak mamy gdzieś zagrać tylko dwie czy trzy piosenki, ten numer jest jakby sztandarowym. Dla mnie to jest najważniejszy kawałek, bo tak naprawdę od niego wszystko się zaczęło. To przecież kawałek, który w ogóle wszedł na płytę rzutem na taśmę. Tylko dlatego, że okazało się, że brakuje ballady. Tak się złożyło, że ja taką balladę miałem. Jeszcze pisałem ją dla dubu, czyli była najpierw w wersji regowej. Mówię, słuchajcie, mam balladę. Oni powiedzieli, dobra, słuchaj, jak zrobisz z tego normalny kawałek, a nie reggae, to bo my nie chcemy reggae, to zobaczymy. No, nie wiem, jakiś grzmot z nieba spowodował, że w głowie się coś otworzyło i najpierw padłem na linię basu, potem zacząłem to wszystko jak do kupy składać. Pokazałem im, oni mówią super. Nie ukrywam, napisał świetny tekst i ten tekst jakby poniósł tą muzykę i powiem szczerze, gdyby nie ta piosenka, nie wiem, czy byśmy gadali dzisiaj, bo bardzo możliwe, że nie udałoby nam się. A ta piosenka spowodowała, że nagle cała Polska zaczęła zwracać uwagę na Demono. Oczywiście pierwsza płyta w jakimś sensie jest łatwa do nagrania, bo najczęściej to jest praca, wynik pracy kilku lat. Druga płyta tak naprawdę jest ważna, bo ona pokazuje, czy to był tylko jeden strzał, czy to był zespół jednego przeboju, czy zespół ma potencjał, żeby dalej nagrywać fajne rzeczy. Znowu nam się udało, bo na drugiej płycie Miasto Nocą, kolejny mój kawałek, który gdzieś tam do dzisiaj również funkcjonuje, czy Zostańmy Sami, cudowna ballada, która również funkcjonuje. Potem trzecia płyta, która już się w ogóle była, no jakby przybiciem do ściany, bo na tej płycie już Statki znów jesteś ze mną, Kolory, Ostatni pocałunek i wiele, wiele innych, które gdzieś tam no już tak zabetonowały jakby naszą pozycję i wiedzieliśmy, że jest naprawdę fajnie. Potem kolejna i z każdej płyty coś tam trafiało do rozgłośni, coś tam trafiało na listy i do dzisiaj te kawałki no żyją, więc przyznam szczerze, że mieliśmy mnóstwo szczęścia, bo sam talent to nie wszystko, bardzo ciężko pracowaliśmy na to wszystko, ale w tym wszystkim naprawdę trzeba mieć szczęście, my je mieliśmy.
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Andrzej Krzywy, jakiego nie znaliście, również muzycznie. Tak, wracamy za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj Andrzej Krzywy w Radiu Złote Przeboje zespołu Demono. Rozmawialiśmy przed momentem o fenomenie piosenki Kochać Inaczej. No i pomyśleć, że mógł to być utwór reggae. Ale tak swoją drogą to takie mam wrażenie, że ciebie od zawsze ciągnęło w stronę rytmów nieoczywistych, bo znalazłem prawdziwą perełkę, o której być może niewiele osób wie. Mowa o muzycznym spotkaniu z Martino i piosence Serca Miód.
1: Trzeba kombinować. Ja jestem w ogóle otwarty bardzo na nowe pomysły, jakby nowe gdzieś tam kierunki. Poznałem Martina jakiś czas temu. Ze 2-3 lata chyba trwały wręcz podchody, bo on wysyłał mi różne rzeczy, które gdzieś tam u niego kiełkowały. Odrzucałem to, twierdząc, że to w zasadzie nie moja bajka, aż wysłał właśnie Serca Miód. I coś tam w tej piosence było takiego, co mówię, kurczę, może warto się jednak pochylić. Pomyślałem sobie, że jest to absolutnie zupełnie coś innego niż to wszystko, co robiliśmy do tej pory. Mówię z zespołem Demono, czy na moich solowych płytach. Mówię, dobra, dajmy szansę. Ktoś kiedyś mi dał szansę, ktoś wyciągnął do mnie rękę. Pomyślałem sobie, że trzeba spróbować. No, to też powoduje, że wiesz, ja też się trochę rozwijam. To też jest inne podejście do tego wszystkiego. Nie nastawiając się tak naprawdę na nic, czy to będzie wielki hit, czy to po prostu będzie niezauważona piosenka, stwierdziłem, że może warto spróbować czegoś innego. I stąd jakby mój udział w tej piosence. Też stwierdziłem, że żeby tutaj jakby nie było konfliktu z Demono, stwierdziłem, że zrobię to pod swoim pseudonimem. To jest pseudonim, którego użyłam na tym swoim prywatnym Instagramie. Czyli Skrivas, tak? To mówiąc. I stwierdziłem, że może w ten sposób, ale nie dlatego, że wstydziłem się, żeby to robić pod swoim naciskiem, tylko właśnie po to, żeby raz, zobaczyć, czy bez jakby nazwiska, które jest no chyba znane, czy utwór sobie sam poradzi, to raz, a dwa, mówię, chciałem też troszkę jakby odciąć się od tego mojego głównego nurtu i stąd jakby ta historia. Ale według mnie no, kawałek jest całkiem przyzwoity. On zrobił też wersję amerykańską z jakąś wokalistką, podobno bardzo znaną. Ja niestety nie śledzę jakby sceny klubowej i nie znam, ale znana postać. I przyznam szczerze, mam wrażenie, że moja wersja lepsza.
0: Lepsza. Moi drodzy, Andrzej Krzywy dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli ktoś przegapił, to na waszym YouTubie można znaleźć kolejną perełkę, czyli podcast. Jakież to jest wspaniałe, bo osadziliście historię Demono w takim sosie zmieniających się czasów. Piękna to podróż. Powiedz mi, ciężko było sobie to wszystko przypomnieć?
1: Wiesz co, nie było prosto. Jakby nie patrzeć, minęło, mówię, prawie 40 lat, bo w przyszłym roku mamy 40-lecie. Więc ten podcast zaczęliśmy na tyle wcześnie, żeby właśnie te ostatnie odcinki były właśnie już na 40-lecie. Co prawda to nie jest też tak, że chcemy zamykać, bo mamy pomysły na to, jak dalej to prowadzić. Mamy przecież mnóstwo znajomych, którzy w tej całej naszej historii brali udział. Mówię tu o wielu autorach, o reżyserach, czy ludziach, którzy nas ubierali i tak dalej, i tak dalej. Czy przyjaciół, czy osób, które śpiewały gościnnie. Jest ich naprawdę mnóstwo, więc to ta historia na pewno będzie dalej trwać. Ale powiem, jak wyglądało, jeśli chodzi o pamięć. Na szczęście Piotrek, czyli współautor tego podcastu, naszego historycznego o zespole Demono, jest człowiekiem bardzo uporządkowanym. Od samego początku, a tak naprawdę chyba jeszcze wcześniej, przez całe życie zapisuje wszystko w kalendarzach, ale analogowych. Czyli to wszystko jest na papierze. I on ma zapisane wszystkie koncerty, on ma zapisane wszystkie wydarzenia w tych kalendarzach. W związku z tym dla niego to jest proste, tak? Bo on wyciąga, nie wiem, 97, otwiera i wszystko wie, co w tym roku się wydarzyło i uprzedza mnie, że będziemy gadać o tym i o tym. Ja sobie też wtedy przypominam, wyciągam różne jakby ciekawostki, jakieś zdjęcia, jakieś rzeczy, czy właśnie mówimy o tym, co się wtedy działo w Polsce, co było na listach, co było w kinie, co się działo też politycznie czasami, więc wspominamy, jakby przypominamy te czasy, ale to zasługa Piotrka. I to, gdyby nie te jego kalendarze, to był ten podcast to byłyby flaki z olejem, po prostu nuda. I tak naprawdę, tak jak mówię, no to dzięki temu, że ma te kalendarze, ten podcast żyje i jest bardzo według mnie ciekawy. Serdecznie zachęcam i zapraszam nie tylko tych, którzy lubią Demono, ale wszystkich początkujących muzyków, wszystkich tych, którzy chcą mieć coś wspólnego z branżą muzyczną, bo tam też dajemy, nie to, że jesteśmy profesorami, bo nie jesteśmy, ale myślę, że z tego powodu, że mieliśmy tak dużo różnych historii i fajnych, i niefajnych, że można się dużo fajnych, ciekawych rzeczy dowiedzieć. Co zrobić, żeby po latach nie było problemu? Na przykład. Warto jest po prostu podpisać jakąś umowę na początku. Wiadomo, na początku jest zawsze super, tak? Wszyscy się kochamy, wszyscy się lubimy. Konflikty zaczynają się, kiedy to nie moja piosenka, tylko twoja wygrała i jest na listach przebojów i ty zarabiasz mnóstwo kasy, a ja nie. I dlatego to wszystko trzeba jakby poustalać na początku, bo te wszystkie umowy są nie na dobre czasy. One są na złe czasy. Wtedy warto wyciągnąć taką umowę i powiedzieć, tak żeśmy się umówili, więc nie ma problemu. Więc warto wejść na nasz podcast. Mnóstwo bardzo ciekawych historii, tych takich oczywistych, ale tych też takich mniej popularnych. Co to dużo gadać, lata 90. były kolorowe i to się, w to, że zaczęła się demokracja, to też zaczęło się mnóstwo niesamowitych rzeczy, mnóstwo dyskotek, nowych barów, nowych knajp, nowych, no po prostu było wesoło, było naprawdę, naprawdę grubo, ale dużo pamiętamy, więc chyba nie aż za grubo.
0: Coś mi się wydaje, że będziemy się spotykać bardzo często. No, 40 zobowiązuje. Andrzej Krzywy, powiem szczerze, nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. No, być może nawet spotkamy się na plaży Wawer w najbliższą niedzielę. To co? Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie za tą dobrą rozmowę. Do zobaczenia. No, nie żegnamy się, tak? Ja zawsze tak kończę koncerty, mówię, kochani, nie żegnamy się, ja mówię do zobaczenia. I tak zakończę również. Zapraszam serdecznie wszystkich na plaży Wawer. Myślę, że to będzie cudowny wieczór, więc pogoda chyba z tego, co widziałem, ma dopisać. Więc spędźmy go razem.
2: Radio Złote Przeboje 90.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, jeden z najwspanialszych głosów w historii polskiej muzyki. Ale nie tylko o historii porozmawiamy z Krzysztofem Cukowskim, bo to o nim mowa. Grubo ponad pół wieku na scenie, z pewnością mnóstwo anegdot zdążyło się przez ten czas uzbierać. Na pewno porozmawiamy o muzyce, na pewno porozmawiamy o motoryzacji, a także o czasach, kiedy Krzysztof Cukowski był senatorem.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już, to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z takim taką adnotacją to wystawił.
0: I niepalone w środku było, jak rozumiem. Nie, nic.
1: Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: Ależ proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cugowskim, no, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
1: Proszę.
0: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie myśmy nam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. No, i dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w strefie gości programu Cała Muzyka. Człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w nerdowskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te... Woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
0: No, moi rodzice też, tak.
1: A pieluchy, ubranka dla dzieci, to już była zupełnie u nas zero, a tam tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
0: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn. Lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
1: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. I ja tak w trakcie próby słucham, aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy, to z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam 3 panów wyrabia. Także i został Tomek Kaufa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami. Tam aranżował, robił taką płytę Queenów. No i tak się to wszystko poskładało.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 93.

0: Słuchajcie, Radia Złote Przyboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda. Jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live. Bo to powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach, już nigdy nie zagram z repertuaru Budki, z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuje to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: O proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może się okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: No to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe. No. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale nie wiem, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar inny niż wszyscy i zagraliśmy w tej Stodole z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agro-rock. Czyli, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agro-rock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to, bo to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi, no. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiono nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski tak, dzisiaj w Radiu Złoty Człowiek.
1: I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł.

0: jak to wygląda? Czy...
1: No, to bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale... Prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet tu w moim rodzinnym mieście, także... Myślę, że trzeba uważać i tyle.
2: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy, za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakiś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu. Miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni te geodezyjne ruchy robili. No, bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie. Mhm.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował. I to jest ciężka choroba.
1: Ja mam, że lubię to, co lubię. Tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego. To bardzo jest ważna różnica. I lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to, bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jak jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę, takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę, tak? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie, wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem, to bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać. Jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko. To nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było. Od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. No. Mhm. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie.
0: A który się obijał. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj to ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. i tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, ale już nic. No. Ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, no, tam Cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi, słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Cugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właściwie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych. Jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok. To wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami. I pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Więc wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki tak, sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
1: No tak, 40 mniej więcej pamiętam, 50 też, 60 już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
0: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
1: A z przyjemnością.
0: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie. I to na 100%.
1: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje. 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
5: Magazyn Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, witam i oczywiście zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. O czym sobie dziś powiemy? No na pewno będziemy mówić o kacu, ale nie o tym, co teraz przeszło wam przez głowę, tylko powiemy sobie o Kielce Air Collection, czyli po prostu kac w skrócie. A cóż to takiego jest? Dowiecie się, jeżeli zostaniecie z nami, do czego jak zwykle zresztą zachęcam. Odwiedzimy dziś także Filharmonię Świętokrzyską, żeby porozmawiać o codziennej pracy właśnie muzyków, ale nie tylko, bo także i pionu administracyjnego. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. A jeżeli tak, to po prostu ciąg dalszy przed nami.
4: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
5: Moim i waszym gościem jest kolekcjoner, fotograf i fotoreporter Wojciech Habdars. Jego kolekcja Kielce Air Collection jest do obejrzenia w bazie zbożowej. Cześć Wojtek. No właśnie, kolekcja, czy bardziej zbiór eksponatów muzealnych? A jeżeli nie eksponaty muzealne, tylko kolekcja, to dlaczego? Gdzie jesteśmy? Co jest teraz dookoła nas?
6: Możemy tutaj zobaczyć bardzo różne przedmioty związane z lotnictwem, głównie z lotnictwem wojskowym, głównie z lotnictwem wojskowym polskim, ale nie tylko.
5: A skąd te wszystkie przedmioty, które są dookoła nas pięknie wyeksponowane w gablotach, znalazły się w bazie zbożowej?
6: A, to nie wiem, czy mogę powiedzieć, dzięki mojej żonie, która po roku mieszkania z fotelem katapultowym w naszym salonie wykazywała coraz mniejsze zrozumienie dla tego stanu rzeczy. I fotel przywędrował do bazy razem z pomysłem, który już narodził się troszeczkę wcześniej. Ale od początku, generalnie od bardzo dawna, właściwie odkąd pamiętam, interesowałem się samolotami, lotnictwem, modelarstwem. W podstawówce, czy jeszcze wcześniej chodziłem, bardziej się przypatrywałem chyba bardziej niż uczęszczałem do modelarni przy Kielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którą prowadził pan Pela. No tam modele samolotów działały na moją wyobraźnię. No od jakiegoś czasu, od paru lat generalnie bardziej zwracałem uwagę, jeśli się pojawiało coś związanego z lotnictwem, na co mogłem sobie pozwolić, to lądowało to w zakamarkach moich schowków. I w pewnym momencie mnie naszło, że może by tak fotel katapultowy to fajny mebel był. No trafił się fotel katapultowy i przyjechał do mnie z Paryża. No i zamieszkał w naszym salonie, ciesząc moje oko kolekcjonera i wprawiając w konsternację naszych znajomych, którzy przychodzili i bardzo się martwili, czy to nie jest przypadkiem krzesło elektryczne. Nikt nie wyraził chęci zajęcia miejsca w tymże fotelu, mimo tłumaczeń, że na pewno nie jest to krzesło elektryczne. Ta kolekcja, którą zbierałem w zakamarkach, ona w pewnym momencie zaczęła żyć internetowo. To znaczy stworzyłem coś tak jak na początku wirtualne muzeum. A potem się dokształciłem, że słowo muzeum jest związane z bardzo wieloma obowiązkami, których nie spełniam i chyba nie mam ochoty administracyjnie spełniać. I zmiana nazwy nastąpiła z wirtualnego muzeum na Kielce Air Collection. I tak to funkcjonowało w internecie przez czas jakiś, czyli tam były prezentacje na początku samych rzeczy, troszkę dla usystematyzowania również dla siebie samego tych przedmiotów i prezentacji ich szerszemu gronu, no bo niektórzy kolekcjonują coś tylko dla siebie, kradzione obrazy to warto mieć w piwnicy i nie pokazywać, natomiast jak się coś ma, czy można się pochwalić, to z tego też płynie dla kolekcjonera jakaś przyjemność. Noc muzeów skłoniła mnie do tego, żeby uwolnić moją żonę od fotela katapultowego w salonie, a w bazie zbożowej zebrać też te rzeczy, które dotychczas były bardzo porozrzucane fizycznie, natomiast zebrane tylko i wyłącznie w internecie. I tak w ciągu właściwie tygodnia niecałego, czy półtora, wszystkie te rzeczy znalazły się tutaj, co więcej, zostały w pewien sposób zorganizowane. Wprawdzie nazwa pierwszej wystawy była dość przewrotna, choć pewnie w jakiejś części oddająca to, co pokazałem, bo była to wystawa złomu lotniczego i fotela katapultowego. Tak się to nazywało oficjalnie, tak zostało zapowiedziane i ku miłemu mojemu chyba zaskoczeniu wzbudziło większe zainteresowanie niż oczekiwałem. Co na pewno dodało mi jakiegoś wiatru skrzydła, że to kolekcjonerstwo moje może się wydawać komuś innemu jeszcze też ciekawe. I kolekcja, która się znalazła tutaj na tą noc muzeów, no zagościła na dłużej, bo pierwsze plany to były takie, że przywiozę, pokażę, może przyjdą 3 osoby, a może 5 i no i potem z powrotem wrócą te przedmioty do zakamarków, ale nie wróciły, zostały tutaj, bo się chyba dobrze czują.
5: To już to nieco wiemy na temat tego, jak taką kolekcję się zdobywa i jak się ją powiększa, ale każda kolekcja ma to do siebie, że musi mieć ten pierwszy przedmiot kolekcjonerski albo po prostu jakiś unikatowy. Od czego w twoim przypadku zaczęło się kolekcjonowanie tego, jak sam określiłeś, złomu lotniczego?
6: O pierwszego chyba nie możemy zobaczyć akurat, bo jest jeszcze w jednym z zakamarków. Właśnie mi przypomniałeś, jest to spadochron hamujący do samolotu. Na pewno nabrało to tempa jakieś 2 lata temu, czyli już zacząłem tak wyszukiwać przedmiotów, tak? Ta pierwsza rzecz, znaczy były modele samolocików sklejane, składane z harcerza, który jeszcze dawniej był na Sienkiewicza. Nie są one włączone do kolekcji, bo nie istnieją, bo często modele składane były potem wysadzane w powietrze petardami. Natomiast taka rzecz typowo samolotu to był ten spadochron hamujący, którego
5: tutaj no niestety zobaczyć w żaden sposób nie możemy, bo go nie ma w Kielce Air Collection. To co jest? Co przyciąga tych wszystkich, którzy postanawiają skontaktować się z tobą i odwiedzić Kielce Air Collection?
6: No, najciekawsze wydaje mi się są rzeczy związane z lotnictwem wojskowym, ponieważ no, jest to coś, co nam towarzyszy, ale z tym nie mamy styczności, szczególnie w Kielcach. No, mamy lotnisko w Masłowie, ale tutaj wojskowe samoloty nie goszczą. One czasem się pojawiają przy okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, ale tam nie każdy znowu dotrze. Natomiast my mamy tutaj zebranych kilka kombinezonów lotniczych. Mamy kamizelki ratunkowe, mamy hełmy lotnicze THL, SGH. Jednym z ciekawszych przedmiotów jest na pewno wspomniany wcześniej fotel katapultowy. Jest to fotel katapultowy firmy angielskiej Martin Baker, który latał w samolocie francuskich sił powietrznych Mirage.
5: A jest coś, co szczególnie napawa cię dumą jako kolekcjonera, czy to właśnie ten wspomniany fotel katapultowy?
6: Są to rzeczy, które w jakiś sposób są ciekawe i mają swoją historię i są związane z czymś takim bardzo ulotnym, a właściwie może w przypadku samolotów nieulotnym, czyli z marzeniem o lataniu. Czyli mamy możliwość tutaj obcowania, ja mam możliwość, ponieważ się tym interesuję, mnie to pasjonuje. Myśliwcami oczywiście nie miałem szansy latać, ani jakoś się nimi zajmować. Są to przedmioty, które latały i dzięki obcowaniu z nim można obcować właśnie z marzeniem o lataniu.
5: No i niech podniesie głowę do góry, no może nie o tej porze, bo już ciemno na dworze, ale niech podniesie do góry głowę ten, kto choć raz o lataniu nie marzył. Wojciech Habdas, prezentujący Kielce Air Collection, którą na co dzień zobaczyć można w kieleckiej bazie zbożowej, był moim i waszym gościem w dzisiejszym wydaniu magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem. A my pozostajemy w stolicy Świętokrzyskiego, z tym, że już teraz przenosimy się do Filharmonii Świętokrzyskiej, żeby sprawdzić, co na co dzień poza koncertami w Filharmonii się dzieje.
4: Co słychać w Świętokrzyskiem?
5: A o tym wszystkim opowie nam dyrektor Filharmonii Jacek Rogala.
3: Prowadzenie się, wybudowanie najpierw Filharmonii i działalność w tym nowym gmachu całkowicie zmieniła rzeczywistość, postrzeganie nas, dała nam szansę na rozwinięcie skrzydeł, bo wcześniej grywaliśmy tylko piątkowe koncerty, od czasu do czasu realizowaliśmy jeszcze jakieś wieczory kameralne, no a w tej chwili własnych imprez Filharmonii oferujemy najczęściej 2 w tygodniu. Oprócz tego mamy jeszcze bardzo wiele różnych wydarzeń gościnnych. No i to wszystko spowodowało, że mogliśmy proponować Państwu różnorodne formy, czyli oprócz koncertów symfonicznych, które same w sobie są bardzo różnorodne, proponujemy koncerty kameralne, koncerty edukacyjne, te tak zwane familijne, niedzielne. Transmitujemy opery z Metropolitan w Nowym Jorku. Prezentujemy trochę zapomniane kino artystyczne. No mamy wystawy w końcu, więc jest to szereg bardzo różnorodnych działań. Większość z nich wokół muzyki, ale też zależało nam na tym, żeby to nie była tylko muzyka. Jest to dom muzyki, ale chcemy wiązać się z innymi dziedzinami sztuki. To jest instytucja, która wymaga nieustannej twórczej pracy, takiego myślenia nie tylko na rok do przodu, nie tylko w kontekście tego, co się wydarza na bieżąco, ale również w takim szerokim programowaniu. My jesteśmy jedyną profesjonalną instytucją muzyczną w regionie. W związku z tym to nie jest kwestia tylko grania repertuaru filharmonicznego, tylko wychodzenia poza te granice, które tego typu instytucje sztywno sytuują w tych większych ośrodkach. Czyli my musimy i zagrać lżejszy repertuar, dotknąć opery, operetki, jazzu, różnych form, pokazać odrobinę współczesności tego, co się dzieje na świecie, a tu niekoniecznie dociera, nawet jeśli grono odbiorców jest niewielkie. Mamy pewną rolę edukacyjną, musimy kształtować gusta, musimy współpracować z różnymi instytucjami, staramy się i z uniwersytetem, i ze szkołą muzyczną, i ze szkołą plastyczną. Otwarci jesteśmy na różne formy animacji, kultury. Także to nie jest samograj, to jest raczej ogrom obowiązków i takiego myślenia twórczego, strategicznego, szerokiego.
5: Czyli z tego, co słyszymy, praca filharmonii, praca całego pionu administracyjnego i również muzycznego, to jest ciągłe poszukiwanie, ciągłe doszkalanie się, no i wychodzenie naprzeciw potrzebom odbiorców, którzy jako widzowie do filharmonii przychodzą.
3: Oczywiście, że cały czas pracujemy, nawet powiedziałbym, że zmieniamy pewne już utarte ścieżki działania po to, żeby ten krąg odbiorców poszerzać. To postrzeganie nas przez społeczeństwo jest troszkę zależne od tego, co się dzieje wokół nas. Myśmy bardzo wyraźnie odczuli na przykład spadek zainteresowania w momencie, gdy nastąpił ten wyraźny kryzys finansowy, czyli odczuwaliśmy to, że społeczeństwo ma mniej pieniędzy i nieco mniej korzysta z naszej oferty. Staramy się doszukiwać różnych przyczyn, dlaczego raz jest lepiej, raz gorzej, prawda? Trochę to może wynikać z propozycji repertuarowych, ale trochę też z zmieniania się, docierania do odbiorców. W tej chwili świat przesuwa się do internetu i my też staramy się za tym dążyć, aczkolwiek pamiętajmy, że pewnym walorem, i ja tego staram się pilnować, filharmonii jest to, że jest to jednak instytucja w pewnym sensie konserwatywna. Ciągle występujemy we frakach, ciągle repertuarowo odnosimy się do Mozarta, Beethovena i to wymaga pewnej oprawy, no ale nie uciekamy od naszych czasów, od współczesności, choćby poprzez to, że wychodząc z sali koncertowej po wysłuchaniu Beethovena zderzamy się ze sztuką współczesną, myślę tu o plastyce, która nas otacza w foyer, więc staramy się to wszystko mieszać.
5: Panie dyrektorze, ja cały czas mam w głowie i w swojej pamięci swoje pierwsze zetknięcie się z Filharmonią Świętokrzyską. To było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i nie było to w Kielcach, nie było to w gmachu Filharmonii, tylko było to w mojej szkole podstawowej. Do tej pory pamiętam swój zachwyt, kiedy zobaczyłem muzyków doskonale grających na swoich instrumentach. Czy takie wyjazdy poza siedzibę Filharmonii nadal jeszcze są spotykane?
3: My nadal jeździmy do szkół, nadal staramy się dopasowywać do rytmu życia szkół. Mamy cztery, nie chciałbym powiedzieć ekipy, może zespoły, które proponują takie trasy i różnorodne tematy, w związku z tym tu jest możliwość wyboru. Wciąż jest to chyba ponad 600 takich koncertów w ciągu roku, jakie organizujemy w województwie. Staramy się i przekonujemy, że to jest potrzebne i bardzo bardzo wielu ludzi właśnie wspomina, że za młodu to był ich pierwszy kontakt z muzyką, ważny, owocujący w dorosłości, więc mam nadzieję, że w dalszym ciągu uda się nam to utrzymać.
5: No co do tego, że uda się to utrzymać, ja nie mam żadnych wątpliwości, a Filharmonii i muzykom życzę tego, żeby na każdym koncercie sala była wypełniona do ostatniego krzesełka i do ostatniego widza. O codziennej pracy Filharmonii Świętokrzyskiej na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM w magazynie Co jest grane opowiadał dyrektor Jacek Rogala.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
5: Słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskim na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniając się nisko, jak zwykle oczywiście, zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. A co dziś w magazynie? Literatura, i to przez duże L. Najpierw kryminał Odmęt Jacka Łukawskiego i rozmowa z autorem na temat tego, co znajdziemy w środku, a później będziemy podróżować, odwiedzając Świętokrzyski Szlak Literacki, którego duża część znajduje się tuż przy Jędrzejowie, czyli w Nagłowicach.
7: Co słychać w Świętokrzyskiem?
5: Wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Pracujecie w Warszawie, ale nagle wasze życie jest wywrócone do góry nogami i zmusza cała sytuacja was do tego, żeby przeprowadzić się ze stolicy do Krakowa. No i w czasie takiej przeprowadzki, oczywiście nie sposób jadąc, nie przejechać przez województwo świętokrzyskie, a dokładnie będąc koło Chęcin, ulegacie wypadkowi. Do tego jeszcze jesteście dziennikarzem śledczym i na waszej drodze pojawia się nieoczekiwane śledztwo. Tak w skrócie można by powiedzieć o początku książki Odmęt, kryminału napisanego przez Jacka Łukawskiego, mieszkańca Chęcin, znanego autora kryminałów, bo to nie pierwszy i myślę, że nie ostatni kryminał na jego koncie. I właśnie tym tematem dziś w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskim się zajmiemy. Autor jest ze mną. No to zacznijmy i przybliżmy naszym słuchaczom słów kilka na temat tego, co w tym odmęcie się znajduje. Oczywiście odmęcie książkowym.
7: Ciekawa książka.
8: Nasz bohater w nocy, w środku nocy trafia właśnie do Chęcin, z których planuje dość szybko wyjechać, czyli kontynuować swoją podróż ze względu na to, że jedzie do Krakowa w konkretnym celu. Przenosi się tam ze względu na to, że tam ma szansę na nową pracę, więc zależy mu na tym, żeby dotrzeć. Pewną komplikacją jest to, że samochód jest rozbity, musi oczywiście zostać naprawiony, będzie naprawiony w Chęcinach. No, nie jest to żadnym problemem, bo są pociągi, są autobusy, ale nasz bohater ma pewien drobny problem w tej całej zawierusze swojej życiowej, aby dostać nową pracę, która może mu dać szansę na to, żeby stanąć na nogi, musi wkupić się w tą pracę jakimś dobrym tekstem, dobrym materiałem, jako dziennikarz. A pracował nad wieloma, natomiast niestety one się już, że tak powiem, zdeaktualizowały, a przynajmniej zdeaktualizują się w chwili, gdy ta nowa redakcja już zacznie działać i będzie, prawda, będzie wydawała, więc musi znaleźć coś nowego. I właśnie w tym małym miasteczku w Chęcinach trafia na taki trop, który daje mu nadzieję na dość ciekawy i mocny artykuł, który właśnie może mu pomóc znaleźć pracę. Znaczy dostać tą pracę.
5: No właśnie, czyli wszystko dookoła pracy się koncentruje, ale okazuje się, że nasz bohater, trafiając do Chęcin, również trafia w samo centrum tajemnic. Trafia w samo centrum również miasteczka, pięknego, urokliwego. No, gdybym pana zapytał, dlaczego Chęciny, to by było chyba głupie pytanie, bo przecież pan, jako mieszkaniec Chęcin, chyba najłatwiej i najpiękniej potrafi opisać to, co dookoła jest, chociaż najtrudniej z drugiej strony być prorokiem we własnym kraju. Czy ciężko opisywało się własną okolicę, własne podwórko, własne uliczki, które przecież pewnie pan od dziecka zna?
8: Powiem tak, niezupełnie znam od dziecka, ze względu na to, że ja urodziłem się w Kielcach. Moje dwa ukochane miasta to są Kielce, czyli miasto rodzinne, i Chęciny, które zawsze mnie tak ciągnęły bardzo do siebie, uwielbiałem je odwiedzać i marzyłem o tym, żeby kiedyś, prawda, może nie tyle w nich samych mieszkać, co gdzieś może właśnie w pobliżu, tak żeby móc dosłownie dwa kroki zrobić i móc je odwiedzać, w nich przebywać. I tak się fajnie złożyło, że jak poznałem moją żonę, to ona też się zakochała w Chęcinach. I udało nam się po paru latach właśnie zamieszkać. Już w tej chwili to już nie jest parę lat, bo to już chyba 10 lat i mieszkamy w pobliżu.
5: No już jesteście, już jesteście absolutnie
8: lokalsami. Tak, lokalsami, tak.
5: Autochtoni nawet.
8: Autochtoni, tak. Natomiast powiem tak, no z jednej strony to jest taka odpowiedź nic nie mówiąca, czyli z jednej strony łatwo się pisało, z drugiej strony trudno. Ale tak poważnie, bo to żartobliwie mówię, poważnie mówiąc, ja opisywałem Chęciny, chciałem opisać, marzyłem o tym, żeby opisać Chęciny właśnie, żeby przedstawić je tak, jak ja je widzę. I tu miałem obawy, czy ta moja wizja, czy to moje spojrzenie na Chęciny, które no niby ze środka, ale jednak trochę z zewnątrz, czy ono będzie wiarygodne, nie tyle dla czytelników, którzy nie widzieli Chęcin, czy po prostu odwiedzili Chęciny raz w życiu i na tym się skończyło, tylko dla osób, które mieszkają tutaj. Bo to jest taki dla autora, wydaje mi się, największy sprawdzian tego, czy dobrze oddał, prawda, realia, czy dobrze oddał dane miejsce. I przyznam się, że to chyba była największa taka, dla mnie najbardziej taka stresująca rzecz związana z tą książką po jej premierze, gdy czekałem na to, jak zostanie odebrana właśnie przez tutaj mieszkańców Chęcin i okolic oczywiście. No i na szczęście to był taki kamień wielki z serca mi spadł, jak się okazało, że no, ta opisana rzeczywistość książkowa została przez nich przyjęta, byli pod ogromnym wrażeniem, jak udało się opisać te Chęciny właśnie takie, jakimi no, w sumie są, czy można je odebrać.
5: Ale to oczywiście jest zgodne z prawdą. Ja również jako czytelnik, czytając książkę, ja miałem wrażenie, że ja w tych Chęcinach jestem, że podróżuję, że przemieszczam się z głównym bohaterem, że chodzę po tych uliczkach, czuję zapachy, czy nawet potrafię skryć się w mroku gasnących gdzieś wieczorami latarni. Także tutaj ogromne szapoba dla pana, ponieważ ten klimat, moim zdaniem, Chęcin doskonale udało się odkryć przed czytelnikami i również schować w tym klimacie te tajemnice, które główny bohater próbuje rozwikłać. A wracając do mieszkańców i do ich odczuć po premierze książki, czy ktoś rozpoznał się w książce, czy są tam bohaterowie, którzy mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości?
8: Powiem tak, szykując się do pisania tej książki i planując ją, porwałem się, tak myślałem w pewnym, przez długi okres czasu, że porwałem się z Motyką na Słońce, bo postanowiłem sobie, że chcę napisać nie tylko ciekawy kryminał, nie tylko skomplikowany pod kątem fabularnym, ale również chcę, żeby Chęciny były jednym z bohaterów tej powieści i żeby było w tej powieści bardzo dużo odniesień do historii Chęcin, ale wpleconych w taki sposób, żeby było to ciekawe, intrygujące, a nie po prostu nudne. Starałem się jak najwięcej informacji uzyskać z książek, z internetu, no, nic nie zastąpi informacji, które można uzyskać od kogoś, kto naprawdę jest, no nie wiem, czy mogę powiedzieć fanem, ale miłośnikiem, takim dozgonnym i bezgranicznym miłośnikiem Chęcin, czyli od chyba najlepszego, przepraszam, że tak powiem, przepraszam wszystkich innych przewodników turystycznych, ale chyba od najlepszego chęcińskiego przewodnika, czyli od Dominika Kowalskiego.
5: No pan jeszcze nie skończył mówić, o kogo chodzi. chodzi, a ja już wiedziałem.
8: No właśnie, więc to mówi samo przez się. I Dominika znam, mam przyjemność znać od lat, więc gdy zadzwoniłem do niego i zapytałem, czy nie byłby tak uprzejmy i nie opowiedział mi troszeczkę o historii Chęcin, bo Dominik po prostu zabrał mnie, mogę powiedzieć tak, na wyprawę w przeszłość Chęcin, po prostu poświęcił mi tyle czasu, ile to było tylko potrzebne. Pochodziliśmy sobie po zamku, pochodziliśmy sobie po Chęcinach, po prostu był, że tak powiem, na każde moje, brzydko mówiąc, skinienie, czyli jak miałem jakąkolwiek wątpliwość, to mogłem do niego zadzwonić o każdej porze, niemal dnia i nocy, i on z ogromnym zaangażowaniem udzielał mi informacji, pomagał mi. No i jako autor odwdzięczyłem mu się w ten sposób, że w książce pojawia się taki właśnie przewodnik chęciński, który jest bardzo charakterystyczny, ma bardzo charakterystyczną ilość włosów, tak jak Dominik, właśnie jak ten prawdziwy Dominik. No i jako autor, bo autorzy książek są bardzo specyficznymi ludźmi, więc postanowiłem mu się bardzo odwdzięczyć i pokazać, jak go bardzo lubię, dlatego on w książce zostaje porażony. Paralizatorem.
5: Więcej fabuły? Postaramy się nie zdradzić, ale mam nadzieję, że to, co powiedzieliśmy wspólnie z Jackiem Łukawskim o książce Odmęt zachęci was do tego, żeby sięgnąć do niej i zajrzeć, co jest w środku. A ja zapraszam i zachęcam do pozostania z nami na 93,2 FM.
7: Edukacja w Świętokrzyskiem.
5: Edukacja? Być może tak, dlatego, że czegoś ciekawego się o naszym regionie dowiemy, a dokładnie to wybierzemy się w krótką, ale intensywną podróż świętokrzyskim szlakiem literackim. Taki oczywiście także jest i duża jego część, jak powiedziałem na samym początku, znajduje się także w Nagłowicach, gdzie żył i pisał Mikołaj Rej. Pozostałości oczywiście dworku są do dziś, możemy go odwiedzić, do czego zresztą zachęcam was serdecznie, a Nagłowice już teraz odwiedzamy z Dorotą Czesak, świętokrzyską przewodniczką.
7: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
9: Zacznijmy może od Nagłowic, Mikołaj Rej.
5: Nagłowice, Mikołaj Rej.
9: No właśnie.
5: Tuż tam, jak się skręci za Jędrzejowem, tak?
9: Tak, zbacza się troszeczkę za Jędrzejów i Rej pisał o narodzie polskim. Niechaj wszystkie narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Rejowi możemy naprawdę zawdzięczamy mu no właśnie, to, że dzisiaj w szkole, no między innymi piszemy po polsku, tak? Bo on był ojcem tej twórczości w języku polskim, także do Nagłowic warto się wybrać, warto pamiętać, że tam coś takiego jest, bo stamtąd Rejowie pochodzili. No i tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zaczęło się też takie słynne, bardzo popularne powiedzenia w języku polskim, no na przykład wypchać się sianem. To zapoczątkował Mikołaj Rej. Bardzo często jeździmy z grupami, czy opowiadamy grupą o chyba jednym z najwybitniejszych synów naszej świętokrzyskiej ziemi, czyli o Stefanie Żeromskim. Bardzo, bardzo popularna twórczość, chociaż trudna, nie ukrywam, że sama mam problem z przebrnięciem przez opisy przyrody w Puszczy Jodłowej na przykład.
5: Ale jakie piękne.
9: Ależ cudowne, wspaniałe, piękne, kwieciste i nasze świętokrzyskie. O Żeromskim dużo mówimy, dlatego że jego ostatni utwór, wydany w 1925 roku, to była Puszcza Jodłowa. I tam, że

0: pięknie to w lecie wygląda. Cudowne są tam takie hamaki, takie kokony utkane z witliny. Można tam wejść do takiego kokonu i naprawdę poczuć się jak w innym świecie. A dwa, w stawie przegląda się niemalże łosica. No to taki skrót myślowy, ale przepięknie, przepięknie widokowo to wygląda, więc do Ciekot musicie przyjechać.
1: I mówiąc o świętokrzyskich literatach, wypadałoby także wspomnieć i odwiedzić Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żromskiego, które z kolei znajduje się w Kielcach przy ulicy Jana Pawła II. Polecam Wam to miejsce bardzo serdecznie i na pewno o nim sobie opowiemy, ale już nie dziś, tylko podczas naszego kolejnego spotkania. Muzeum robi wrażenie, zwłaszcza eksponaty, które się tam znajdują. Na najmłodszych. Ale tak jak powiedziałem, jakie to eksponaty, to już jest opowieść na kiedy indziej.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
3: Śpiewać każdy może, trochę lepiej albo trochę gorzej, jak to mówi klasyk. No i dzisiaj sobie właśnie trochę o tym śpiewaniu porozmawiamy. Natalia Dobrowolska, zapraszam, a ze mną jest pani Małgorzata Piszczek, trenerka głosu i instruktorka wokalna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pracuje pani w Centrum Kultury Jędrzejów. Jakie zajęcia tam pani prowadzi?
4: Pracuję w Centrum Kultury w Jędrzejowie od 2011 roku. Prowadzę małą Akademię Śpiewu, a także od niedawna taki nowe nasze dziecko, zespół folklorystyczny Małe Jędrzejów.
3: Brzmi bardzo przyjemnie, tak od razu mi się ciśnie na usta takie pytanie, co najbardziej pani lubi w tej pracy?
4: Dzieci. Pasje. Dzieci, no mam też osoby starsze, natomiast dzieci, młodzież i to nas łączy, że pracujemy, że chcemy jak najwięcej w tym śpiewie osiągnąć, że razem gdzieś się borykamy z różnymi rzeczami, że budujemy ze sobą więzi. I to jest wspaniałe, że to jest coś niesamowitego, to są emocje, natomiast myślę, że przeważają jednak te pozytywne, bo wszystko, co się dzieje, staramy się zawsze właśnie w tą pozytywną stronę przekierować.
3: Mm-hmm. Czyli
4: rozumiem, nie działo, to wszystko musi się pozytywnie skończyć.
3: Happy end na koniec zawsze musi być.
4: Musi być, tak jest.
3: Czyli rozumiem, na zajęcia do pani przychodzą głównie dzieci.
4: Tak, od ósmego roku życia, ale mam też starsze i pojawiały się starsze też osoby. W tym momencie mam jedną taką już dorosłą.
3: A czego się uczymy na takich zajęciach? Czy można wyciągnąć z nich coś jeszcze innego poza samym śpiewem?
4: No tak, moja kochana, to jest po prostu śpiew, to jest cała kopalnia tego, co w ogóle śpiew nam daje.
3: Mm-hmm.
4: Śpiew pobudza nasz... Przede wszystkim ze zdrowotnych, że tak powiem, pobudek tutaj, no to poprawia nam układ oddechowy, układ krążenia, wzmacnia nam mięśnie, postawę, prawda, dotlenia nasz organizm. Śpiew potrafi, mimo że mamy gdzieś tam problem, ale potrafi też redukować stres. Poprawia nastrój, wytwarzają się endorfiny, poprzez śpiew wyrażamy emocje, budujemy pewność siebie, poprawiamy pamięć i koncentrację, rozwijamy się w różnych językach, prawda, budujemy relacje, bo ja mam prowadzone zajęcia indywidualnie, ale również mam zajęcia grupowe. Bardzo mnie zawsze na tym zależy, żeby były te grupowe, żeby te dzieci się integrowały, żeby czuły się taką, żebyśmy stworzyli taką małą społeczność muzyczną, żeby one się wspierały nawzajem. Tutaj nie ma żadnej rywalizacji. Tutaj wszyscy po prostu mają się po prostu lubić, szanować i wspierać. I to jest właśnie piękne, bo potem te dzieci będą miały wspomnienia cudowne, tak? Żeby jedno patrząc na drugie wie, że ktoś się boryka z jakimś problemem, ja też mam ten problem, ale nie jestem w tym sam, tak? Rozwijają kreatywność, poprawiają dykcję. No dużo jest, śpiew jest po prostu wspaniały.
3: Jak się na to patrzy. Jak tak pani opowiada, to właściwie jeden z najmniej chyba istotnych czynników samośpiewania, bo te pozostałe rzeczy są bardzo ważne już właśnie nie tylko na scenę, ale też na życie.
4: Tak, bo potem powiem pani, że przeróżne tutaj miałam dzieciaczki i miałam nawet dziewczynkę, pamiętam... Dziewczynka jak przyszła, to w ogóle strasznie się stresowała. Ale pojechaliśmy kiedyś, zapytałam, czy by nie chciała pojechać na konkurs.
3: Mm-hmm.
4: Mówię, spróbujemy. Pojechałyśmy na ten konkurs i ta dziewczynka zrobiła coś niesamowitego. Po prostu tak się otworzyła. Gdzieś te wszystkie uwagi, które ja do niej kierowałam, one się pojawiły na scenie. Po pewnym czasie okazało się, że została przewodniczącą szkoły, że jest przedsiębiorcza, że zaczęła się uczyć jakiegoś w ogóle nowego języka. Dzieci po prostu przełamują swój strach. Poprzez to, że są wystawiane gdzieś publicznie, prawda, że muszę się z tym zmierzyć, dzieci stają się odważne i radzą sobie w życiu. I to jest piękne, to zostaje jeszcze.
3: Niesamowite.
4: Mięśni, naprawdę.
2: Co jest gra?

0: Dane w Świętokrzyskiem. Ciekawe Świętokrzyskie.
1: A gdzie później występują właśnie te dzieciaczki, które się u pani uczą szkolą śpiewania? Bo trenujecie, rozumiem, w Centrum Kultury, a później gdzie można się pokazać tego, co się już nauczyło?
2: Występujemy na przeróżnych koncertach, festynach. Mieliśmy nawet przyjemność już 2 razy wystąpić gościnnie w Filharmonii, w Muzeum Zabawek w Kielcach, w różnych projektach, które robimy. Czasami robimy jakieś spektakle muzyczne, gdzie angażujemy również aktorsko, więc to też je rozwija. Więc w takich różnych miejscach po prostu cały czas gdzieś występujemy. Jak już przychodzi okres ten taki wiosenny, to nie możemy zwolnić, po prostu możemy złapać oddechu. To cały czas gdzieś śpiewamy. Cały czas gdzieś jest jakiś koncert.
1: No to też jest...
2: W pobliskich miastach też śpiewaliśmy, w Sędziszowie, we Włoszczowie, także w różnych miejscach. No.
1: Fajnie, no to jest też bardzo ważne, no bo ma się takie poczucie celu, misji, jakby punktu, do którego dążymy przy całym tym treningu, uczeniu się, że mamy później właśnie taką możliwość się sprawdzić, a nie tylko śpiewamy pod prysznicem.
2: Tak właśnie. Chociaż pod prysznicem jest fajnie śpiewać, bo akustyka zawsze sprzyja w łazience.
1: To prawda, najlepiej się słyszymy i najlepiej się też myśli pod prysznicem, bo myśli się odbijają i wracają do nas też. Wspominała pani, że dzieciaczki plus minus od tego 8 roku życia. Jak wyglądają w ogóle przesłuchania na takie zajęcia?
2: Ja zawsze wcześniej się umawiam z osobą, bo jako swój taki obowiązek uważam, że każdą osobę, która do mnie przychodzi i prosi, żeby przesłuchać, ja po prostu przesłuchuję. Wtedy się umawiam na takie przesłuchania. Proszę o przygotowanie piosenki przez to dziecko. No, dzieciątko tutaj śpiewa mi tą piosenkę, staram się zawsze wspomóc uśmiechem. I potem są takie przesłuchania, które sprawdzają predyspozycje słuchowe. Ja sobie sprawdzam rytmicznie również dziecko, czy ma poczucie rytmu, bo to oczywiście wszystko musi współgrać. No ja sobie zdaję sprawę, że na takich przesłuchaniach to może być stres i dziecko też nie zawsze może pokazać to, co
1: ma najlepsze w sobie, tak.
2: Tak, ale mam to zawsze na uwadze i po prostu wiem, że takie coś się może zdarzyć.
1: Mhm. Ale to, czyli można powiedzieć, że każdy ma szansę, ale czy dla każdego jest też sens w ogóle pchać się w tego typu...
2: Ja jestem szczera, bo jeśli widzę, że to nie pójdzie w tę stronę, to też nie oszukuję i mówię, nie każdy. Każdy ma szansę, każdego mam szansę przesłuchać, ale wiem, że nie każdy będzie to robił.
1: Jasne.
2: Że tak powiem. I nie każdy ma te predyspozycje, prawda?
1: A jak znaleźć właśnie takie predyspozycje na przykład u swojego dziecka? Czy one się pojawiają? Kiedy można coś wychwycić albo właśnie zachęcić też dziecko, czy samodzielnie właśnie sprawdzić, jak się rozwija w tym zakresie?
2: Ja myślę, że ogólnie puszczanie muzyki jakiejś takiej ciekawej, czy już w najmłodszym, że tak powiem, jak się jest oseskiem, to już pewne rzeczy widać, bo dziecko reaguje na muzykę, jest takie wrażliwsze, rytmicznie gdzieś tam się porusza, prawda? Panie oczywiście w przedszkolu czy tam w żłobku, też pewnie nas tutaj wspomagają i mówią, że trzeba by dziecko gdzieś tam próbować kierować i iść właśnie w stronę muzyczną, bo dziecko ma predyspozycję, tak? Czasami rodzicom się wydaje, że coś tam, ale wtedy czy tak jest, czy nie, to przychodzą, przesłuchuję i mówię.
1: No, ale przynajmniej mają szansę, mogą się właśnie sprawdzić. Już chwilkę rozmawiamy, więc ja przypomnę naszym słuchaczom, że w naszym magazynie rozmawiamy dzisiaj o śpiewaniu w Centrum Kultury w Jędrzejowie i z nami jest pani Małgorzata Piszczek, trenerka głosu, instruktorka wokalna. No i jeszcze dalej sobie porozmawiamy chwilę o tej muzyce właśnie. Czy spod pani skrzydeł wyszedł może ktoś, komu udało się bardziej rozwinąć tę karierę muzyczną?
2: Miałam paru uczniów, w sumie oni nadal gdzieś tam, powiem tak, śpiewają. Miałam nawet dziewczynkę, która też skończyła teraz niedawno szkołę muzyczną, którą przygotowywałam. Gdzieś ktoś tam poszedł na edukację artystyczną właśnie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, na Wydział Sztuki w Kielcach. Gdzieś tam to zawsze zostaje. Ja myślę, że jak ktoś ma pasję i czuje, że chce to robić, to po prostu będzie to robił, bo go będzie to ścigać, jeśli trzeba.
1: Gonić za marzeniami, tak.
2: No, trzeba rozwijać, bo nawet jak zajmie się czymś innym, to i tak go dopadnie.
1: A właśnie w tym całym naszym regionie świętokrzyskim, jeżeli nie do Centrum Kultury, to gdzie by pani jeszcze polecała pójść pośpiewać? Gdzie można pójść dalej? Albo może są jakieś miejsca, w których właśnie można dopiero zacząć, ale już jako trochę starsza osoba?
2: To są w ogóle w Świętokrzyskim jest mnóstwo ośrodków, gdzie uczą śpiewać i też moje koleżanki w Kielcach, w domu w MDK w Kielcach i we Włoszczowie też uczą, w Sędziszowie. Natomiast gdyby ktoś tak bardzo już poważnie podchodził, no to szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach. I myślę, że no w tamtą stronę trzeba się udać, chociaż wiem, że też i w Pińczowie, chociaż jeśli chodzi o śpiew, to no to już nie. To raczej Kielce. W Kielcach śpiew na drugim stopniu jest.
1: A czy można być za starym na przygodę z muzyką?
2: Nigdy się nie jest za starym na to, żeby po prostu śpiewać. Warto śpiewać w każdym wieku, niezależnie od poziomu, że tak powiem, umiejętności. Śpiew jest bardzo taki archaiczny. Śpiew to jest taki powrót do naszych korzeni i myślę, że każdy, czasami nawet gdzieś tam psycholodzy mówią, żeby wyrzucić to z siebie, tak? Wyrzucić te emocje poprzez właśnie otworzenie, poprzez krzyk. Tak jak powiedziałam, śpiew buduje, wydziela endorfinę, czyli ten hormon szczęścia, no poprawia ten nastrój, bo jak się śpiewa i się to jest dobre, to jest terapeutyczne i uważam, że każdy powinien spróbować sobie zaśpiewać. A czy będzie to robił dalej, no to już nie, ale nie bać się tego, śpiewać i koniec.
1: A właśnie tutaj przy tym śpiewaniu można sobie i troszeczkę spuścić ciśnienie, właśnie gdzieś poluzować te wszystkie spięcia, które mamy w ciele i jednocześnie się świetnie bawić.
2: Tak, my w Centrum Kultury, ja obserwuję i jestem pod pełnym wrażeniem. Mamy tutaj różne, że tak powiem, tutaj dzieją się rzeczy takie artystyczne i taniec jest bardzo rozwinięty i fotografia, i plastyka, ale mamy też bardzo... co jest piękne, uważam, bo trzeba dbać o seniorów. Więc mamy taki zespół Ale Babki i mamy taką grupę teatralną Senior. I to są osoby pełne pasji i zaangażowania. Ja myślę, że to, że ich to też mobilizuje, wzmacnia i buduje pozytywnie. A oni dzięki temu dają nam też radość, tak? Nieco młodszym, jak się na nich patrzy i dają nam taką nadzieję, takie natchnienie, że właśnie, że można w każdym wieku i trzeba. Ja czasami młodym osobom życzę takiego zaangażowania i takiej pasji, jak mają seniorzy.
1: Prawda? Tak, tak. To się też bardzo z tym zgadzam. I kolejnym takim elementem jest to, że jest wtedy poczucie właśnie jakiejś wspólnoty, społeczności. Jest po prostu też poniekąd bardzo regularna aktywność, co seniorom się przydaje. Samo właśnie też śpiewanie porusza mnóstwo mięśni, jak sama pani o tym mówiła. Więc na pewno jest to dla nich i zdrowe dla ciała i dla duszy.
2: Tak jest. Poza tym no, zmniejsza poczucie też myślę osamotnienia. Wiadomo, że to różnie też tam bywa, ale jak człowiek też należy gdzieś tam właśnie czy do chóru, czy do jakiegoś zespołu, to ma to swoje miejsce, czuje się gdzieś tam potrzebny, a to jest też bardzo ważne.
1: Mm-hmm. Już powoli będziemy zbliżały się do końca, więc może podsumujemy takim pytaniem, dlaczego właściwie warto?
2: No tak jak już tutaj wracam do tego, co powiedziałam. Warto śpiewać, bo nam to pomaga, bo działa to na nas pozytywnie, na nasz układ, każdy jeden, jaki tylko jest w organizmie. Bo przynosimy, myślę, że przynosimy dużo radości osobom, które nas słuchają i przede wszystkim właśnie podejść do tego, jeśli uczeń podejdzie do tego na przykład w ten sposób, że to już jest w ogóle duży sukces. Wychodzę na scenę, bo chcę coś przekazać, bo chcę coś powiedzieć, bo chcę się wyrazić i tym swoim śpiewem chcę skruszyć czyjeś serce, chcę dać coś do myślenia, chcę wzbudzić emocje. To już jest piękne, bo my poruszamy ludzkie serca.
1: Zdecydowanie mnie pani przekonała, ale mam jeszcze takie jedno w sumie pytanie, wiem, że miałam już kończyć, ale po tym, co teraz usłyszałam od pani, mam w głowie takie jedno pytanie. Co powiedziałaby pani komuś, kto no być może gdzieś czuje w sobie właśnie taką potrzebę, taką wizję, pasję, pomysł na siebie, czuje, że ta muzyka jest dla niego, ale może nie ma wsparcia, albo może usłyszał od kogoś, że nie nadaje się do tego, albo może brakuje mu właśnie jeszcze odwagi, warsztatu. Co można powiedzieć komuś takiemu, żeby jednak dał sobie jeszcze raz szansę?
2: Powiem jedno, co mówił mój profesor już świętej pamięci, Andrzej Żarnecki, profesor aktorstwa. Co ci zależy? Jedno, co ci zależy? Próbuj. Zapraszam, kocham śpiewać. Otwórz się. Nie bój się, nie jesteś sam. Zacznij teraz. Bo jak nie teraz, to kiedy? Co ci zależy? Prawda?
1: Czyli po prostu trzeba śpiewać. No bo co nam zależy?
2: to nam zależy, śpiewaj.
1: Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i myślę bardzo inspirujące słowa. Nawet jeżeli prowadzi pani zajęcia głównie dla dzieci, to myślę, że jeżeli ktoś starszy nas teraz słucha, to też poczuje w sobie takie, takie może pozytywne ukłucie, że a może jednak, a może, a co mi zależy?
2: A co mi zależy? Właśnie. Co nam zależy, kochani, śpiewajcie. Ja dziękuję również pani serdecznie za wywiad.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Małgorzata Piszczek. Ja nazywam się Natalia Dobrowolska i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: W naszym programie za chwilę ciekawe inicjatywy i ciekawe wydarzenia. Zapraszam, Natalia Dobrowolska.
0: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: A naszym gościem jest Edgar Wojtasiak z Centrum Kultury w Jędrzejowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czym się pan zajmuje w Centrum Kultury?
3: Centrum Kultury w Jędrzejowie zajmuje się koordynowaniem impresariatu i organizacją pracy. Uznaliśmy kiedyś z dyrekcją, że takie stanowisko powinno się w naszej instytucji pojawić po to, aby jedna osoba mogła czuwać zarówno nad kalendarzem imprez i zajętości w Centrum Kultury, jak i grafikować pracę pracowników, głównie tego pionu technicznego, który jest potrzebny do tego, aby takie imprezy realizować.
1: Na początku wydawało mi się, że właśnie bardzo trudnych słów pan używa, ale bardzo ładnie to pan wyjaśnił, więc wydaje mi się, że tutaj wszystko jest jasne. Ale wskazuje to na to, że w Centrum Kultury pracy na pewno nie brakuje, wydarzeń jest dużo, że właśnie była potrzebna osoba, która będzie tym wszystkim koordynować.
3: To prawda. Centrum Kultury w Jędrzejowie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest gmina Jędrzejów. Jesteśmy na terenie powiatu jędrzejowskiego jedną z takich bardziej prężnie działających instytucji kultury. Patrząc na kalendarz naszych zajętości, okazuje się, że w porównaniu do innych instytucji kultury działających na terenie powiatu jędrzejowskiego, nasza oferta jest bardzo bogata i bardzo atrakcyjna.
1: Dzięki temu też widać, że mieszkańcy są bardzo zainteresowani tym, co się dzieje, w tym, w czym mogą wziąć udział, prawda?
3: Tak, mieszkańcy miasta i gminy Jędrzejów znajdą w Centrum Kultury w Jędrzejowie na pewno coś dla siebie. Z każdej grupy społecznej, bo mamy w ofercie wydarzenia zarówno dla dzieci, młodzieży, dla osób w wieku średnim, a także dla seniorów. Takie wydarzenia organizowane są cyklicznie w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Oczywiście nie mogę państwu teraz powiedzieć dokładnie, jakie to są wydarzenia, bo kalendarz cały czas się tworzy i ten kalendarz tworzy się także w toku roku artystycznego na bieżąco. Na pewno mogę państwu opowiedzieć o tym, co przygotowujemy cyklicznie właśnie dla młodzieży czy dla dzieci. Kilka sezonów artystycznych temu Centrum Kultury w Jędrzejowie przystąpiło do takiego programu, którego celem jest przybliżenie młodej publiczności kina. Edukacja poprzez kino. Ten program nosi nazwę Młode Horyzonty Edukacja. Kiedyś nazywał się Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, teraz on nazywa się Młode Horyzonty Edukacja i realizujemy ten program wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. Program polega na tym, że od października do kwietnia w ciągu roku szkolnego młodzież, a właściwie dzieci, bo to od nawet przedszkoli, przychodzą raz w miesiącu do kina, oglądają bardzo wartościowy film, o którym później mogą rozmawiać, czy to na lekcji wychowawczej ze swoim wychowawcą, czy też w trakcie jakichś zajęć przedszkolnych. Nauczyciele otrzymują od nas przygotowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty materiały edukacyjne, które właśnie w toku tych lekcji wychowawczych mogą wykorzystać. Program obejmuje 7 projekcji, a po ukończeniu tego programu szkoły, grupy szkolne, które brały udział w tym programie, otrzymują od nas zaświadczenie, że ukończyły taki cykl edukacyjny.
1: Bardzo fajna inicjatywa. Przepraszam, że tak się panu wetnę w zdanie, ale jak długo już jest prowadzony taki program? Pamięta może pan jakiś tytuł filmu, które dzieci właśnie miały szansę obejrzeć?
3: Tak, oczywiście. Program prowadzony jest już od 3 lat. W tym roku artystycznym, w tym sezonie artystycznym będzie to już trzeci rok, kiedy ten program jest realizowany w Centrum Kultury w Jędrzejowie, a przez ten czas, przez te 2 lata młodzież mogła obejrzeć około 100 różnych filmów. Dla młodzieży starszej był to na przykład film Bogowie, tak, opowiadający o profesorze Relice. Mhm. gdzie w tę rolę wcielił się znakomity Tomasz Kot. A dla młodszej publiczności były to na przykład filmy Basia, z cyklu Basia. To na pewno młodsi słuchacze bardzo dobrze, albo raczej rodzice bardzo młodych słuchaczy na pewno doskonale kojarzą bohaterkę Basię.
1: Czyli taki bardzo zróżnicowany program, żeby
3: tak,
1: trafił do każdego.
3: Tak, program jest bardzo zróżnicowany, bo jak już powiedziałem, on jest dedykowany zarówno dzieciom, jak i młodzieży. Dla każdego poziomu edukacji przygotowany jest osobny cykl i tak na przykład właśnie dla przedszkoli. Są to filmy bardzo krótkie, około 45-minutowe, do godziny maksymalnie, tak żeby dzieci mogły w spokoju taki film i w skupieniu obejrzeć. I są to filmy animowane. Natomiast już dla starszej publiczności, od czwartej klasy, poprzez piątą, szóstą, siódmą i ósmą, to już są głównie filmy fabularne.
1: Skąd się wziął w ogóle pomysł na taki projekt?
3: Jednym z elementów działalności, z działów, w których Centrum Kultury prowadzi swoją działalność, jest właśnie kino. I w dobie, kiedy mamy dostęp do najróżniejszych filmów, właściwie na wyciągnięcie ręki, czyli wszystkie usługi typu video on demand, streamingi itd., itd., bardzo trudno może być w przyszłości zbudować sobie wierną publiczność, która będzie oglądała filmy w kinach. I nie ukrywam, że program edukacyjny, który ma na celu również ten program edukacyjny ma na celu również przyzwyczajenie młodego widza do tego, że filmy ogląda się w kinie na dużym ekranie z bardzo dobrej jakości, wyświetlane z bardzo dobrego projektora cyfrowego, a nie tylko na urządzeniu mobilnym, na smartfonie czy na tablecie. Więc poza takim oczywistym, bardzo krótkotrwałym efektem polegającym na tym, żeby przekazać dzieciom pewne wartości, które wnosi film, który oglądają, to jest też taki długofalowy cel, żeby przyzwyczajać młodego widza do oglądania filmów w kinach.
1: No to jest bardzo dobry pomysł, bo faktycznie większość rzeczy, które oglądamy, są przede wszystkim na telefonie, czy tablecie, czy na laptopie, ale właśnie dominują krótkie formy, bardzo szybki przekaz, migotanie obrazków, można to nawet tak nazwać, i ta umiejętność wczucia się w film, zaangażowania w pewną historię, zaczyna nam powoli uciekać.
3: To prawda. Ten świat cyfrowy, który teraz nas otacza, tak jak pani powiedziała, migające obrazki, szybko przewijające się filmy na TikToku, które młodzież i dzieci oglądają, przewijając kciukiem ekran smartfona, średni czas oglądania takiego filmu to jest 2-3 sekundy. 3 sekundy. Młody widz jest zaangażowany w obejrzenie filmu. Tutaj też przez ten program niejako zmuszamy tego młodego widza, żeby te 45 godzinę, a czasem 90 minut, tak, spędził w fotelu przed dużym ekranem i chłonął te wartościowe treści, które są zawarte w filmie.
1: No dobrze, mamy tutaj kino, a mówił pan o tym, że jest jeszcze kilka innych dziedzin, w których właśnie Centrum Kultury próbuje znaleźć swoją niszę albo po prostu się nimi zająć, tak? Dać jakąś formę aktywności mieszkańcom.
3: Oferta kulturalna Centrum Kultury w Jędrzejowie skierowana jest, jak już powiedziałem wcześniej, do naprawdę szerokiego wachlarzu odbiorców. Powiedzieliśmy sobie o odbiorcach niepełnoletnich, o dzieciach i o młodzieży, a teraz opowiem Państwu coś więcej o ofercie właśnie dla dorosłych odbiorców kultury. I tak właśnie Centrum Kultury w Jędrzejowie już w poprzednim sezonie artystycznym nawiązało współpracę z Kieleckim Teatrem Tetatet, Kieleckim Teatrem Komediowym Teatrem Tetatet, i zainaugurowaliśmy jędrzejowską scenę teatru Tetatet. Projekt ten polega na tym, że aktorzy z Kielc przyjeżdżają do nas raz w miesiącu ze spektaklem komediowym i grają go dla jędrzejowskiej publiczności. Są to oczywiście wydarzenia odpłatne, bo sprzedajemy na te spektakle bilety, natomiast wyróżnia to ten projekt to, że ceny biletów są dokładnie takie same. Wysokość cen biletów jest dokładnie taka sama jak w teatrze Tête-à-Tête.
1: chwilkę już rozmawiamy, więc ja może jeszcze tylko przypomnę naszym słuchaczom, że rozmawiamy z Edgarem Wojtasiakiem z Centrum Kultury w Jędrzejowie o tym, jakie wydarzenia są tam prowadzone i z jakiej oferty możemy skorzystać i co ciekawego centrum dla nas szykuje. Wspominał Pan o tym, że jest jeszcze kilka wydarzeń cyklicznych, w których można wziąć udział. Podpowie Pan, na co warto pójść, na co warto zwrócić uwagę?
3: Tak, oczywiście. Jakiś czas temu zainaugurowaliśmy również cykl Jak, a pochodzi nazwa tego cyklu Jak od Jędrzejowskiego Azylu Kulturalnego. Staramy się raz w miesiącu przynajmniej w Centrum Kultury organizować spotkania z takimi osobistościami jak profesor Bralczyk, Zbigniew Samachowski, Kuba Sienkiewicz. To nazwiska, które były do tej pory w cyklu Jak Ekstra, czyli te wydarzenia miały miejsce na dużej sali, na sali widowiskowej. W planach mamy zaproszenie m.in. Anny Seniuk, aktorki, czy Michała Rusinka, polskiego literaturoznawcy, który był sekretarzem Wisławy Szymborskiej.
1: Bardzo ciekawa propozycja, czyli mamy i trochę kina, i trochę teatru, i trochę rozmów z bardzo wybitnymi jednostkami, ale słyszałam, że są jeszcze grupy wokalne, wokalno-taneczne albo same taneczne i że tam można właśnie też przyjść niezależnie od stopnia zaawansowania i trochę właśnie potańczyć, pośpiewać, pobawić się i nauczyć się przy okazji czegoś nowego.
3: Oczywiście tak. Centrum Kultury w Jędrzejowie jako jednostka kultury, instytucja kultury, której celem jest upowszechnianie kultury, to nie tylko miejsce, gdzie można właśnie przyjść i być odbiorcą kultury takim biernym, czyli uczestniczyć w wydarzeniu, ale można także współtworzyć wydarzenia. I tak właśnie, Szanowni Państwo, w Centrum Kultury w Jędrzejowie istnieje kilkanaście różnych grup. Można nauczyć się śpiewać, można nauczyć się tańczyć, można przyłączyć się do zespołu folklorystycznego, który powstaje. Mały Jędrzejów na razie. Skierowany jest ta oferta skierowana do dzieci i młodzieży. Są także zajęcia plastyczne i zajęcia z gry na instrumentach. Kolega Karol Błaszkiewicz jest instruktorem, który prowadzi i buduje właśnie Jędrzejowską Orkiestrę Dętą. Także gdyby ktoś z Państwa chciał spróbować swoich sił w grze na instrumencie dętym, to zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Powoli będziemy zmierzać już do końca naszej rozmowy, więc może zapytam jeszcze, czy mieszkańcy są w ogóle zainteresowani przedsięwzięciami, które są właśnie w Centrum Kultury? Czy zainteresowanie jest duże, czy jest jakiś odzew z ich strony, albo mają jakieś sugestie, propozycje, może sami mają taką inicjatywę, żeby stworzyć jakieś właśnie spotkania, czy jakiekolwiek projekty?
3: Staramy się oczywiście słuchać naszej publiczności, ale nie zawsze oczywiście jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, czy wszystkim prośbom. I właśnie publiczność, która bierze udział nie tylko w spektaklach, w koncertach, ale czy przychodzi do nas oglądać filmy w kinie, ta publiczność wyraża swoje zdanie. I to zdanie zwykle jest bardzo pozytywne, że od pewnego czasu w Centrum Kultury w Jędrzejowie dzieje się dużo więcej niż działo się wcześniej. No jest to związane po prostu z faktem, że ta oferta, staramy się budować tę ofertę właśnie słuchając naszej publiczności. I to też nie jest tak, że na wszystkie wydarzenia artystyczne czy kulturalne, które organizujemy, przychodzi zawsze ta sama publiczność, bo na spektakle teatralne przychodzi inna publiczność, na koncerty przychodzi inna publiczność, do kina przychodzi jeszcze inna publiczność, a na spotkania właśnie takie bardzo kameralne, o których mówiłem, typu Jędrzejowski Azyl Kulturalny, przychodzi jeszcze inna publiczność. Więc dzięki temu, że my obsługując te imprezy, staramy się zapamiętać, no nie znamy wszystkich naszych gości, ale staramy się zapamiętać twarze tych osób, które do nas przychodzą. Dzięki temu widzimy, że to są zupełnie inni ludzie, zupełnie inni odbiorcy i to jest świetne i to jest super, że to jest dowód jakby na to, że Centrum Kultury jest otwarte nie tylko na jedną konkretną grupę osób, która się interesuje w jakimś tam zakresie kulturą, tylko jest otwarte na naprawdę szeroką grupę odbiorców.
1: Powoli musimy jednak już kończyć. Ja bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Dziękuję też naszym słuchaczom za wspólnie spędzony czas. Naszym gościem był dzisiaj Edgar Wojtasiak z Centrum Kultury w Jędrzejowie. Bardzo dziękujemy za wszystkie rzeczy, którymi pan się dzisiaj podzielił z nami.
3: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i zapraszam państwa bardzo serdecznie do Centrum.
0: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja.